0: Prima aprilis.
1: Rzekło oko.
0: Panowie, piszcie swoje życie.
2: Proszę jednak nie bazgrać. Na margines nie wyłazić.
3: Nie wyczuło na rynku narkomensku.
4: Proszę pisać należycie.
0: Oko, jednak masz świadomość,
4: że pisać jest trudno.
2: Ale...
0: Nie traktujcie jednak notatek.
4: Jak gdyby były?
0: Nie!
4: Jak gdyby były?
0: Na bru! One, two, three, four. One, two, three.

0: chciałbym czarnego Rolls Royce'a. I want a black Rolls Royce.
1: I want a black Rolls Royce.
0: Proszę o dwa bilety pierwszej klasy do Honolulu. Two first class tickets.
1: Two first class tickets to Honolulu, please.
2: Szczerze mówiąc.
0: Te brylanty są za małe. Three diamonds are too small.

wodę, szczerze mówiąc. Dobra, szybko, chcę tu drink na drogę, szczerze mówiąc. Lubił nogi, napisz mi na grobie, szczerze mówiąc. Jestem roztargniony, a to wina kobiet, szczerze mówiąc. Znowu po nocy wyścig samym sobą, obudź te myśli, wróć do blogu, w końcu się wyśpi. Może w końcu ona się przyśni. Jestem w domu, wchodzę pod prysznic, spuszczam stąsów, możesz to wykpić. Kostki lodu sączą się w whisky, te demony mnożą się wszystkim, ho. Miewam w głowie dosyć dziwne fobie, szczerze mówiąc. Mów żartem, pił serio, napisz mi na grobie, szczerze mówiąc. Spędzam życie ciągle swe wewnętrzne zwierzę szczując, ale czas najwyższy spuścić je ze smyczy.

Znowu nocny maraton, nie chcę przestać, kompakt na lato. Ma być ASAP, trochę jak flako. Na tych wersach w drodze za kasą. Zmiana miejsca, koncert mam w Kato. Większość czerwca chodzę za pracą. Ból mnie nęka, biorę Panadol. Chcę platyny z nową dekadą, ha? Nocny rajd, bardzo miła droga, szczerze mówiąc. Ale zapach spalin mało mi smakował, szczerze mówiąc. Jeśli spędzasz swoje życie, własne serce trując, czas najwyższy znaleźć antidotum, szczerze mówiąc. Nie wiem jak ty, mało ludzi.

Jarka Niele. Zsuń bucik i stąd na fotele. Dla ciebie jarzębiak i kwiaty. Siądź przy mnie na stawie.

Widok z balkonu willi w Lanskoroni to panorama bitwy zwyciężonej, pola przez które nie popędzą konie, póki nie będzie zboże wykoszone. Na pochyłościach rozłożone paski, żółto-zielone wstążki od orderów, których nie noszą jedne oklaski, to skrzydła wrony wśród zboża szpalerów.

Stół nakryty wyostrza łyżki profil, a cerata pod nią błyszczy się w kratkę. Kształty i wzory, dla których chlorofil to jest dzbanek na miętową herbatkę. Widok na stronę dojrzałej przyrody przesila się w oku w nawałnicę ziół. Dmą aromatów przezroczyste kłęby rozległa forpoczta wyplecionych pół.

Stroma uliczka wiedzie do piekarni, stygnie na półkach owoc żmudnej pracy. Młoda dziewczyna sypie dla ptaszarni pachnące okruchy z resztek na tacy. Z okien piekarni zapach się roznosi, jaki znajdziecie w dawnych wspomnień niebie. Wchodzisz do środka, no bo aż się prosi spełnić marzenie o prawdziwym chlebie.

Cześć, witam was, studentki agencji radiowej. Ten kawałek to Busta Rhymes i Sean Paul, co niechybnie oznacza, że właśnie rozpoczęła się audycja pod nazwą Czarna Godzina. Dzisiaj będziemy bawić się jak zwykle na czarno pobawimy się troszeczkę w takim karnawałowo-imprezowym stylu. Będzie na pewno bardzo gorąco. Zaprezentuję wam moje propozycje na imprezki karnawałowe. To będzie pierwsza część programu, a w drugiej części programu będzie, że tak powiem, taka malutka niespodzianka. Teraz słyszycie LL Cool J'a w kawałku Phenomenon.

Earl Grey, Tropical Phenomenon, z płyty o tym samym tytule. Chciałbym was przy okazji, że jestem na antenie, zaprosić na imprezkę Wydziału Zarządzania i Ekonomii, która będzie się w najbliższą sobotę w klubie Metro we Wrzeszczu. Start na godzinę 21. Imprezkę będę prowadził ja między innymi, więc nie będzie to tylko i wyłącznie czarna muzyka. Myślę, że każdy znajdzie tam też coś dla siebie. A może byliście jakieś ciekawe imprezy ostatnio? Zapraszam na kanał Ircowy Sar, na którym możecie podyskutować sobie ze mną na temat jakiejś imprezki. Ja byłem ostatnio na bardzo, bardzo ciekawej imprezce, o której opowiem wam za sekundkę. A w tle bardzo, bardzo stary kawałek, jeden z pierwszych Dr. Dre, Ring Ding Dong.

nie zauważyłem, że kawałek został urwany w środku. Za to chcę wam zaproponować kawałek Nate Dogga. W Stanach jest to bardzo znany wykonawca. Współpracował m.in. ze Snoop Doggiem czy Dr. Dre. Kawałek pochodzi z jego solowej płyty Music and Me. Nazywa się Diddy Dam, Diddy Do i jest stworzony przy współpracy ze Snoop Doggiem i The East Siders.

Snake Dogg i Snoop Dogg w roku Diddy Dum Diddy Doo. Mam nadzieję, że już więcej takich wpadek jak przed chwilą nie będzie, ani teraz, ani na najbliższej imprezie w sobotę, przypominam, w metrze o godzinie 21. Teraz chciałbym wam puścić kawałek z ścieżki dźwiękowej do filmu Bad Boys, część druga. PDD, Nelly i Murphy Lee w kawałku Shake Your Tail Feather. Kawałek podoba mi się bardzo, a spodobał mi się jeszcze bardziej, kiedy zobaczyłem teledysk do niego. Jeżeli ktokolwiek będzie miał okazję, to polecam. Teledysk obfituje zresztą, jak chyba każdy teledysk czarnych wykonawców, w piękne i bardzo, bardzo inteligentne panie. Tu ich inteligencję widać na pierwszy rzut oka. rzuca się bardzo w oczy. Nelly, PDD, Murphy Lee, Shake Your Tail Feather.

Gdyby ktoś wybierał się w piątek na jakąś imprezę i szukał dobrej czarnej imprezy, to gorąco polecam Klub Parlament w Gdańsku Głównym. Byłem tam w zeszły piątek. Impreza stoi na bardzo wysokim poziomie. Prowadzi ją DJ Slam, który naprawdę z imprezy na imprezę jest coraz lepszy. Miałem okazję porównać to, co robił mniej więcej rok temu, do tego, co robi teraz. I rzeczywiście podniósł swój poziom. Impreza jest bardzo, bardzo sympatyczna, bardzo dużo pięknych dziewczyn tam się kręci i przystojnych facetów, znaczy przynajmniej tak koleżanki mówiły, że ci faceci są przystojni, nie mi to oceniać. Jedynym minusem tej imprezy jest to, że piwo jest w miarę drogie, bo za 0,4 litra piwa trzeba zapłacić 5 zł, no ale chyba dosyć tego gadania. W tle już Lumidi i Basta Rhymes Never Leave You. Break up the makeup, you know that we gonna fight. And if we riding together, let's do it then. Show you right. A gdyby ktoś chciał sobie ze mną pogadać, to przypominam, że cały czas jest czynny kanał Ircowy SAR, na którym można się wypowiadać. Można też zadzwonić do studia. Z akademików jest to telefon 82626, z DS3 812626, a z miasta 347 2626.

Bass Orange w duecie z Lumi D, a już za sekundkę kawałek pani, której chyba tutaj jeszcze w mojej audycji nie było. Będzie to Maja, kawałek The Case of X. W tle już leci. Maja The Case of X.

Jak wiadomo, na imprezy raczej chodzi się rzadko po to, żeby sobie tylko potańczyć, czy też tylko tam posłuchać dobrej muzyki. Chodzi się też po to, żeby sobie poznać jakąś ładną panią, bądź też ładnego pana. No i jeżeli już się z nimi pobawimy w takt muzyki, która leciała do tej pory, to dobrze byłoby się chyba troszeczkę bliżej zapoznać. I temu właśnie będzie służyła druga część audycji, może nie cała. Wprowadzi nas w taki klimat, taki troszeczkę lekki, lekkiego pobujania się, poprzytulania. Zaczynamy. Wprowadzi nas Asher kawałkiem You Remind Me.

Ostatnie dźwięki Ashera w kawałku You Remind Me. Za chwilę zwolnimy jeszcze bardziej. Ale tymczasem Busta Rhymes w duecie z Mariah Carey. I Know What You Want.

Busta Rhymes w duecie z Mariah Carey, kawałek I Know What You Want. Natomiast za chwilę będzie kawałek nieco wolniejszy. Niemniej jednak, jeżeli bardzo dobrze czujemy się w jego rytm, to na pewno dostarczy nam wielu, wielu wrażeń. Już tyle słychać. Jest to kawałek Gene Wine pod tytułem Pony.

Jeżeli przy poprzednim kawałku się troszeczkę rozmarzyliście i może przysnęliście, to mam nadzieję, że ten Salt and Papa Let's Talk About Sex was rozbudził. Dlatego też, jako że czas mojej audycji dobiega końca pomału, chciałbym ją skończyć z przytupem, powiedzmy, więc pogramy troszeczkę szybciej, troszeczkę mocniej. Tego pana, który leci w tle, już nie muszę przestawiać, a pogramy szybciej, dlatego że wiadomo, sesja już jest blisko, więc mam nadzieję, że nadam energii do pracy. No i oczywiście energii do zabawy, bo cały czas przypominam, że Wydział Zarządzania Ekonomii zaprasza na imprezę w klubie Metro w tą sobotę o godzinie 21.

weszliśmy raczej w taki bardzo, bardzo czarny rap, niemniej jednak bardzo dobry na imprezę. Tupac i Dr. Dre, California Love, od wielu lat hicior na imprezach. Zostaniemy przy tym drugim panu, Dr. Dre i Snoop Dogg, The Next Episode.

Czas mojej audycji nieubieganie dobiega końca. Przypominam jeszcze, że w sobotę, najbliższą sobotę, 17 stycznia o godzinie 21 w klubie Metro odbędzie się impreza karnawałowa Wydziału Zarządzania i Ekonomii, na którą bardzo serdecznie wszystkich zapraszam. Dobiega końca także kawałek Beyoncé i Jay-Z Crazy in Love. Następny kawałek to już przedostatni, Snoop Dogg, Q-Tip i Lucy Pearl, You. Kawałek pochodzi z soundtracka do Save the Last Dance.

moja audycja już się skończyła. Został mi ostatni kawałek, który za chwilę. Dziękuję wam za wspólnie spędzoną godzinę. Mam nadzieję, że będziecie mnie słuchać w przyszłym tygodniu. I jeszcze raz zapraszam do metra w sobotę o 21:00. Ostatni kawałek, który za chwilkę poleci, to Wyclef Jean i Miss Elliot, Party to Damascus. Dziękuję, że mnie słuchaliście i do usłyszenia za tydzień.

0: Wosk? Wosk? Wosk? Wosk? Biodra kręcą się jak woski, przejmują salon.
1: Wosk? Wosk? Wosk? Wosk?
0: Biodra kręcą się jak wosk.
1: Wosk? Wosk? Wosk?

pierwszego wejrzenia, że bywasz do kitu. Nie ma to znaczenia.

my head on her shoulder. She said, tell me all the trouble.

rośnicy. Darem Ty chcą podlewić piersi. Czarom skrytym w Twym ciele z moją oni wiedzą. Oczy, co rzęsami nie tknęły Twych piersi, czyliż pustym domysłem

nie potrafi określić ubojeń tej woni. Co z ciebie jako z róży snem podartej płynie? Kto ustami wnuk twoich nie wdumał się dreszczem? Nigdy dość nie wysłowi.

te pięć, jeden, pięć. Raz, dwa, sprawdzam, czy mnie słychać. SMS od mamy, czekaj, muszę.

Licz tych followersów, ja sukcesy mierzę w płytach, a nie lajkach. Nie otaguję sponsora jak te panie w rajtkach. Młody Ernest raczej dobra dusza, żaden łajdak. Moim celem raczej spokój ducha, a nie Maybach. Szczerze mówiąc mi wystarczy Peugeot. Młody kot, nie zaufam nigdy starym zwierzom. Nigdy nie będę rapował o tym, jaki jestem prawdziwy i szczery. Całe szczęście moi fani.

5, 1, 5. Białe wino na kieliszki 4 zł za sztukę. Tak spędzimy lato, więc odłóż na potem naukę.

0: Witam Was w strefie autonomicznej. Po raz kolejny mamy właśnie, jak zauważyliście, zmienioną godzinę nadawania, czyli od tej pory będziemy co dwa tygodnie 19. Dzisiaj mamy dwóch gości, dwie gościczynie i będziemy mówić o feminizmie, będziemy się pytać o kilka ważnych spraw, które zawsze chcieliśmy się dowiedzieć. A na początek włączymy trochę muzyki.
1: Będzie to kapela z Come of Titan, ponieważ dzisiaj jest kobieca audycja, to właśnie starałem się wyszukać takie kapele, w których śpiewają kobiety tylko.

0: Także wracamy. To było, co to Rafał było?
1: Scum of Titan.
0: Tak, właśnie. A więc wracamy do naszych gości. Gościmy dzisiaj.
2: To jest Dunia, Dominika, cześć. To tyle, mam na imię Dominika.
3: Ale ja mam imię Asia.
0: Niestety mamy tylko jeden mikrofon do gości. Mamy dwa, ale gości mamy tylko jeden. Nie wiem, dziś wsiorbało te mikrofony.
1: Jesteście z organizacji jakiejś, czy jesteście niezależnymi feministkami?
3: To gdzie ja...
2: To jest trudne pytanie.
3: Tak. Ja uczestniczę w takich spotkaniach dyskusyjnych gender. Gender, może powiem, co to jest gender. Gender, czyli dyskusje dotyczą płci w kulturze, tak? Gender inaczej, płeć w kulturze. Dominika.
0: Czy to są spotkania, które się dzieją w którym mieście jakoś tak regularnie?
3: Tak, przy Uniwersytecie Gdańskim, prowadzone są przez dr Graczyk. Jeżeli chcecie przyjść, 19, czwartek, zapraszam.
0: Czy to są spotkania tylko dla dziewczyn, czy również dla mężczyzn?
3: Nie, nie, nie. To nie jest tak, że nie ma tam mężczyzn, przeciwnie, bardzo wiele ciekawych
0: osobników, tak?
3: są.
0: No dobra, a powiedzcie właśnie, bo w zapowiedzi tutaj na głównej stronie Saru. Aha, no to jeszcze tutaj koleżanka.
1: Dyskryminujesz ją teraz.
4: Ja tak jakoś może nie działam bardzo, bardzo aktywnie, ale jestem wolontariuszką z Centrum Praw Kobiet i właśnie chodzę sobie z kobietami do sądu jako przedstawiciel społeczny. I poza tym aktywnie rozmyślam.
1: Ale w jakich sprawach do sądu chodzisz?
4: To znaczy, wiesz co, to już niezależnie. To kobieta ma po prostu prawo tam zadzwonić i poprosić o przedstawiciela społecznego. No i to już są, wiesz co, różne cywilne, karne sprawy takie.
1: A co, jest przemoc domowa właśnie?
4: Niekoniecznie przemoc, molestowanie, ale akurat ta, w której ja teraz uczestniczę, to jest związana tak z przemocą wobec kobiety.
0: Czyli w jakiś sposób w miarę aktywnie uczestniczycie w tym ruchu?
4: No tak, na ile się da, bo jakoś tak ten ruch nie jest bardzo zorganizowany.
0: No właśnie, a jak on wygląda w Trójmieście?
3: W Gdańsku nie bardzo, jakoś tak widać jest ruch feministyczny, ale można to zmienić, prawda, Dominika? W każdym razie w Trójmieście działa network. To jest właśnie Dominika uczestniczy w tych przedsięwzięciach. Jest to spotkanie dyskusyjne gender. Ale niewiele.
1: Ale
3: mało
1: było,
3: się mówi.
1: Było całkiem osób chyba dużo na demonstracji 8 marca, z tego co widziałem.
3: Tak.
1: No więc jednak?
3: Tak, połączyliśmy siły z Partią Zielonych i z kampanią przeciwko homofobii.
1: Aha, czyli to koalicja taka była, tak?
0: Czyli nie jest tak źle.
1: No ale nie było tak jak w Warszawie z drugiej strony, prawda?
3: W Warszawie manifestacje odbywają się od 91 roku, a w Gdańsku jest to druga manifestacja, więc ja myślę, że jak na drugą manifestację to było całkiem nieźle.
4: Nie no, Gdańsk jest taki troszeczkę w ogóle mniej zorganizowany, no bo samo to Gender Studies, te interdyscyplinarne studia, to są, mamy w Krakowie, mamy w Warszawie i zdaje się już chyba w Poznaniu, a w Gdańsku tyle co jest, to są właśnie te spotkania genderowe. No i co? I po prostu kobiety jakoś tak się nie jednoczą w takich większych skupiskach, raczej to są takie pojedyncze jednostki właśnie. Tak jak Aśka powiedziała, to jest NEWS, właśnie Wschodnia Zachodnia Sieć Współpracy Kobiet, Centrum Praw Kobiet, MOPS współpracuje, ale są wszystko takie pojedyncze, nie o jednej jakiejś takiej fali, to nie jest taki jeden wielki ruch.
3: I Gdańsk jest bardzo konserwatywny, bardzo tradycyjny. Może kiedyś w Gdańsku powstanie gender studies, ale to trudno jest się przebić przez ten konserwatyzm w Trójmieście.
0: Czyli również na uczelni?
3: Przede wszystkim, bo jednak to jest ośrodek akademicki.
0: No, jest. Niestety. No dobra, bo tak teraz rozmawiamy na temat tego, co robicie i jak to wygląda, a no takie, nie wiem, może to jest zbyt ogólne pytanie, ale o co chodzi feministkom?
4: No, bardzo ogólne pytanie. Znaczy, a mógłbyś sprecyzować?
1: Znaczy, powiedzcie, co to
4: takie główne założenia feminizmu, co to jest?
0: Może według was, cokolwiek, co czujecie?
4: To znaczy, co ja sobie czuję? Znaczy, może ja jakoś tak z myślą feministyczną nie byłam mocno związana przez długi okres czasu, bo myślałam to, co myślałam i się nie interesowałam tak szczególnie mocno samą historią, ale ostatnio dowiedziałam się tyle, że właśnie, co jest ciekawe, to jest bardzo zróżnicowany ruch. Taki feminizm się dzieli na feminizm tam socjalistyczny, feminizm siły, feminizm radykalny, feminizm marksistowski, feminizm lesbijski i tak dalej. I w sumie dużo jakichś takich odrębności w nim się mieści i też jest wewnętrznie skłócony, prawda? Czyli tak jak każdy ruch, ale on jest taki no naprawdę duży, jest ogromny. I co ciekawe, właśnie w książce Ślęczka, tak? To jest Ślęczka książka, feminizm. Dokładnie napisał, że feminizm to nie musi być koniecznie baba, która tam chodzi, nienawidzi wszystkich mężczyzn, krzyczy tam roszczeniowo dawajcie rozwód, prawda, w każdej sytuacji, czy tam aborcja na żądanie, pali staniki, tylko to może być sobie po prostu ktoś, kto widzi, że sytuacja społeczna kobiet, czy każda inna jest negatywna, i chciałby ją zmienić, prawda? I coś robi w tym kierunku.
3: Na szczęście ideologia nie jest spójna i tak jak powiedziała Dominika, są różne odłamy feminizmu i nie jest to ideologia spójna, więc każda kobieta, która czuje się niewygodnie w sytuacji patriarchalnej, czyli czuje się dyskryminowana, czuje, że jest coś nie w porządku, może swobodnie powiedzieć sobie, że jest feministką, tylko kobiety boją się, zaczyna się, nie jestem feministką, ale i tak jak powiedziała Dominika, można w feminizmie można znaleźć coś dla siebie. Każda z nas, każdy z nas, bo mam kolegów feministów i bardzo ważne, bo mówi o czymś, a mówi o jakiejś niewygodzie, jakiejś niesprawiedliwości, z którą się spotykamy codziennie, a jest przygłuszana, jest lekceważona.
0: No dobra, to w takim przypadku jakby powtórzę swoje pytanie dotyczące tego, znaczy, czym jest dla was, znaczy to powiedzieliście, czym jest jakby tak...
1: Czym ogólnie jest,
0: czy
1: jest tak?
0: Ogólnie jest, mm-hmm. Ale czym jest dla was feminizm, bo znaczy, dla mnie zawsze feminizm kojarzy się z tym, jakby ruchem emancypacji kobiet, czyli jakby...
3: sprostować? Ruch emancypacji kobiet, XIX wiek, teraz jest feminizm, to jest coś zupełnie innego. Emancypacja, XIX wiek, rzeczywiście to kobiety dążyły do wyzwolenia, dążyły do tego, żeby mieć prawo wyborcze, prawo istnienia w demokracji. Feminizm mówi o czymś innym. Feminizm mówi o równowadze, o tym, żeby nie ma przewartościowania, że teraz będą kobiety dominowały i zajmą wszystkie stanowiska mężczyzn i podważą władzę i będą teraz one. Nie, to jest tak, że, żeby było porówno. Tak?
0: No tak, ale no, czy takie założenie jest, mi się wydaje, cały czas takie same, żeby że kobiety czują się dyskryminowane w pewnym stopniu i walczą o to, żeby to zmienić.

0: tylko udział w sferze takiej prywatnej, prawda, domowej. No i kobiety w to wierzą i czują się z tym dobrze i dlatego się nie czują dyskryminowane. I tutaj taką granicą będzie na przykład, kiedy będzie stosowana wobec nich przemoc czy tam gwałt, to one poczują dopiero wtedy, co to jest dyskryminowanie, tak to określą. A dla mnie, jeżeli miałabym mówić o sobie, to jakoś tak się pojawiło dużo wcześniej, w sumie znikąd, z góry, tak wewnętrzne, takie uczucie, że dlaczego na przykład Tadek z tatą łowią ryby, a Ola z mamą gotuje obiad. To takie zwyczajne, dlaczego? Przecież ja jestem tak samo, wiesz, no tam...
1: Też chcesz łowić ryby.
0: Tak, tak. I takie zdanie jedno mi się dzisiaj podobało, gdzieś przeczytałam, bo przeglądałam sobie Kronikę Kobiet. Oddajcie nam połowę świata, a weźcie połowę odpowiedzialności za rodzinę. To jest właśnie takie fajne, podoba mi się. To było zapytanie, zapomniałam.
1: Pytanie było, właśnie.
0: Aha, co jest celem, tak?
2: Co wam się nie podoba? Znaczy, gdzie są te nierówności, tak? Chyba
3: tak, to jak ja czuję, tak? Feminizm. Skąd feministką byłam zawsze, od dziecka biłam się. W ogóle nie podobało mi się to, że porównuje się, że jest tak dobrym kierowcą jak mężczyzna. Dlaczego? Tak jak powiedziała mi Nika, że dlaczego tutaj widzę na obrazku mama i córka gotuje, a tata objaśnia świat. Dlaczego on ma być tym mędrcem? I feminizm, reakcje moich znajomych w dyskusjach, jesteś feministką? Od razu skojarzenie, że nieogolone nogi, jakaś zwariowana, sfrustrowana, chora, rzuci ją facet, dlatego jest feministką. A to nie tak. Też, tak jak powiedziała Dominika, wrażliwość na inne losy i inne sytuacje kobiet obok gdzieś, które nie mogą się obronić. Mhm.
1: Coś Rafał?
2: Tak, chciałem się zapytać o to, co ty mówiłeś, że kobiety właśnie mają mniejszy dostęp do władzy niż mężczyźni. Czy jesteście na przykład jako feministki za parytetami, czyli za tym, żeby było procentowo określone, ile ma być kobiet na przykład w Sejmie albo, nie wiem, powiedzmy na uniwersytetach?
0: Mhm. Znaczy to takie powtarzające się pytanie i ja powiedzmy rozważając to, myślałam sobie, tak, bardzo bym chciała, żeby udział kobiet był większy, ale chciałabym, żeby on był większy ze względu na ich kompetencje, po prostu ze względu na to, że są dobre, naprawdę dobre, a nie dlatego, że ktoś powie społeczeństwu nagle dzisiaj, słuchaj, 50% kobiet będzie rządziło w parlamencie, będzie nami rządziło i wy się na to zgadzajcie, nie? I to nie będzie fajne, to znaczy się, to jest niemożliwe, żeby nagle wszyscy to przyjęli i to byłoby aprobowane, więc nie wiem, procentowy udział, jeżeli tak, to może mniejszy, 30%, 25%, a jest też ta druga prawda, że kobieta bardzo dobra, żeby się dostać do parlamentu, to znaczy bardzo, bardzo dobra, znaczy dużo lepsza od mężczyzny, bo jeżeli kobieta już tam jest, to już naprawdę jest dużo lepsza od mężczyzny. Bo to jest taki ten szklany pułap, że naprawdę ciężko jest się tam dostać, więc jeżeli parytet, to na jakimś niższym poziomie, na pewno nie 50%.
1: No, ale jednak.
0: Ale tak.
3: Myślę, że najpierw to trzeba zacząć od zmiany świadomości i stereotypów, w których istniejemy, że kobieta nie może być dobrą szefową, nie może, jest jej władza skończy się jakąś, nie wiem, dewastacją, tym w ogóle jest, zupełnie się nie nadaje do rządów i w ogóle jest absolutnie z mitami. Trzeba jakoś tak chyba zmierzyć się z mitami, stereotypami, żeby jednak to myślenie o kobietach było trochę inne niż jest w naszej Polsce. O, tak.
0: To znaczy, co jeszcze chciałam powiedzieć, że właśnie ten szklany pułap, że trochę, może nie, bo zapytałeś się parytet, to tak. Nie mogę powiedzieć na 100%, że tak. Myślę, że raczej można byłoby się skupić na tym przełamywaniu tego szklanego sufitu, na tym, żeby właśnie świadomość ludzi się troszeczkę zmieniała, żeby była publiczna debata o tym, jakie są role kobiety i mężczyzny, jak one są pokazywane, a jakie są naprawdę, co naprawdę kobiety potrafią, a co się mówi tylko, że nie potrafią i żeby po prostu trochę inaczej ludzie sami innymi kryteriami wyboru się kierowali kobiet po prostu na stanowiska kierownicze czy parlamentarne.
3: To, że coś jest kobiece, to kojarzy się od razu mniej wartościowe, z takim zabarwieniem lekceważenia. To, co jest męskie, to jest poważne. I to trzeba było trochę zmienić.
1: Dobrze, to teraz zrobimy chyba chwilę przerwy. Tutaj na rozluźnienie emocji.
2: Tak,

0: co nam się często zdarza.
1: Podkład włączyłem z tego, że nie włączyliśmy jeszcze magnetofonu, ale dobra, czyli mamy problemy z magnetofonem jak zawsze.
0: To jest dziwne, a nie,
1: tak, to działało. Teraz włączymy taki za to walczący kawałek aliansów.

0: Tak, to był Alians i wracamy do... Coś tam się jeszcze nam włączyło. Wracamy do naszych zacnych gości. Właśnie przed piosenką rozmawialiśmy na temat parytetów i tego, że wiele problemów takich związanych z dyskryminacją kobiet wiąże się z kulturą, z tego wynika. Czy tak, czy nie? Czy tak uważacie? Bo mówi się, żeby zmienić mentalność ludzi.
1: Tak.
0: Czyli jakby idąc z tym tropem dalej, czyli nasza kultura jest dyskryminująca, czy nie?
1: Jest. Dla kobiet jest dyskryminująca. Wyobrażenie kobiety jako dobrej żony jest dyskryminujące, bo nie każda kobieta jest powołana do tego, żeby być dobrą żoną, matką.
2: A nie podoba wam się na przykład to, że jest taki stereotyp w kulturze, że to facet musi zabiegać o względy kobiety, że facet adoruje kobiety i ona jest takim kwiatkiem i jest wynoszona na piedestał właśnie.
1: Czy nie podoba się?
2: No?
1: Ja myślę, że każdy ma prawo do wolności, czyli do jakiejś takiej niezależności. Jeżeli kobieta chce adorować, dlaczego nie mogłaby? I być adorowana chce być, dlaczego nie
0: czy ja to bym wolał nawet, żeby kobiety adorowały.
2: No ale właśnie, czy nie uważasz, że to jest wtedy uprzywilejowana sytuacja kobiety, że to właśnie faceci kręcą się dookoła kobiety i zawsze...
1: A to kobieta wybiera i decyduje.
2: No?
1: No.
2: No ale ma wtedy możliwość wyboru właśnie.
1: No a mężczyzna jest takim co? Zniewolonym tutaj, zniewoloną istotą,
2: no, musi się
1: tak?
2: Nachodzić.
1: Bezradną.
2: Musi się nachodzić bardziej na pewno, nie?
1: No może odczuje cieleśnie skarb.
2: No, może, znaczy nie, ja po prostu się pytam, czy co sądzisz na temat tej sytuacji, czy sądzisz, że w ogóle jest taka sytuacja, bo ja pamiętam, pytam się, bo mówiłyście też o tym konserwatyzmie na uczelniach, ja pamiętam właśnie, że nam jeden z wykładowców właśnie zawsze mówił, że jaka dyskryminacja kobiet, że w kulturze europejskiej od średniowiecza jest coś takiego, że właśnie rycerz walczy o księżniczkę, która gdzieś tam w wieży jest zamknięta i że ona jest adorowana i tak dalej.
3: No dobra, ale to jest taka sprawa, że albo chcesz być księżniczką, tylko że zamkniętą w wieży, albo chcesz żyć normalnie, nie? Więc ja muszę żyć normalnie. Jednak raczej bardziej mi się podoba taka możliwość, powiedzmy, wzajemnej adoracji niż tego, że ja sobie będę siedziała jako potencjalny towar do zdobycia, prawda? Znaczy, może nie towar, bo to jest takie brzydkie słowo.
1: Ale towar.
3: Ale to jest też takie w naszej kulturze
0: nie
3: używane.
0: Nie się powiedzieć pewnym słów.
3: Co mówisz?
0: No, po prostu mów, co myślisz.
3: Tak, no i nie chciałabym być takim towarem, a w sumie taka adoracja to się z tym, na to się przekłada, że w końcu stajesz się takim towarem, nie? Więc ty się musisz ładniej ubrać, lepiej wyglądać, seksowniej, żeby być ta wybrana, więc to jest też nie wcale taka sytuacja, no taka fajna, wcale to nie jest pozytywne, dla mnie to nie jest pozytywne.
0: Ja zawsze zazdrościłem, bo...
1: Co wolałbyś być, tak? Na tym miejscu?
0: Znaczy wolałbym być, nie, znaczy nieważne, co jest tam, porozmawiałem po audycji. No, ale właśnie wracając do tej kultury, bo to mnie ciekawi, jak jest wasz stosunek do naszej kultury i w sumie chyba też do religii i patriarchalnych właśnie, bo jednak mówiliście o patriarchacie, a patriarchat chyba też wynika z religii, czy nie?
1: No tak.
0: Czy możecie się jakoś ustosunkować do tego?
3: Nie, sorry, ale akurat na temat religii teraz sobie trochę czytałam. Tak, wynika z religii. Znaczy się Kościół w ogóle odmówił kobiecie podmiotowości takiej wewnętrznej i prawnej wręcz. I to z Kościoła nauki wynika. I właśnie sobie czytałam taką ciekawą rzecz, że na początku kobieta to w ogóle jakiś taki podrzędny element była. Potem już były takie reformy i to już Pius XI i XII to zgodzili się na to, żeby uważać kobietę za uzupełnienie człowieka. A no już papież Jan Paweł II to już no, taką teorię równości, prawda, wyznaje, więc no tam gdzieś od lat to było takie...
1: Co do tej równości naszego papieża Jana Pawła II, to jest trochę tak, to nie jest takie proste, jakby się wydawało, bo Kościół podaje jeden... Nie mówi się o mężczyźnie, dziwnie brzmi, nie? Jak mężczyzna mąż, mężczyzna brat, mężczyzna ojciec. Tak się nie mówi. Mówi się kobieta matka, kobieta siostra. Jest jeden wzorzec kobiety, który propaguje Kościół. I tak, oczywiście Paweł II w liście do kobiet w Pekinie w 1995 roku powiedział, że tak, kobiety, zawdzięczamy wiele kobietom, tak, docenimy kobiety, tak, są one, mają prawo do równości, tak, są dyskryminowane, tak, naprawmy błędy, ale Jednak to jest Kościół i proponuje jeden, z czym ja się nie zgadzam, wzorzec kobiety, czyli kobieta, Kościół pojmuje macierzyństwo w wymiarze duchowym. Kobieta jest spełniona wtedy, kiedy jest matką. I to jest jeden wzorzec kobiety, który proponuje Kościół. A mężczyzna ma wiele dróg, wiele wersji życia. I to jest, to mi się nie podoba.
2: A czy jesteście na przykład za tym, żeby kobieta mogła być księdzem w takim razie?
1: A dlaczego nie?
2: Nie, chodzi mi o... Dlatego nie. Czy nie uważacie na przykład, że jest to wewnętrzna sprawa Kościoła? Do przynależności do Kościoła nikt nikogo nie zmusza, więc jeżeli ci się nie podoba, że nie możesz tam zostać księdzem, to możesz nie chodzić do Kościoła.
1: No tak, ale mogę nie chodzić, rzeczywiście jest to mój wybór, ale można też zmienić, tak? I mogę jeżeli miałabym taką możliwość, to bardzo bym chciała, żeby to zostało zmienione, żeby mogła być kobieta, prowadzić liturgię. Bardzo bym chciała. Nie chciałabym usłyszeć w kościele bracia, bo jestem siostrą.
3: Nie no, w kościele się mówi bracia i siostry.
2: No, ale mnie też tak mówi bracia.
3: Naprawdę. Ale no możliwe. Ale co jeszcze chciałam powiedzieć, że tak, to jest każdego sprawa tam własna, czy przynależy do danej wspólnoty kościelnej, ale w naszym kraju katolickim każdy by tak jakby chciał no być w tym społeczeństwie, a to społeczeństwo jest takie no katolickie, nie? No i dobrze by było, gdyby no jednak w tym społeczeństwie, w którym taką główną religią jest katolicyzm, no kobiety też mogły pełnić właśnie rolę księży. Mhm.
0: Może na początku chociaż ministrantów. Ja byłem...
1: Fucha niezła.
0: Nie wiem, to jest całkiem niezła fucha. Może Rafał, chcesz coś dodać?
2: Znaczy chciałem trochę na inny temat przejść. Chciałem się dowiedzieć, jak się wiąże feminizm w ogóle z kwestią mniejszości seksualnych, bo mówiłyście też, że demonstracja 8 marca była robiona w porozumieniu z kampanią przeciwko homofobii. I częsty to jest w ogóle temat, zauważyłem, właśnie prawa mniejszości seksualnych. Jak to się łączy?
1: Łączy się w walce o wolność, czyli o to, żebyśmy mieli prawo głosu, prawo decydowania, o to, żeby nie było dyskryminacji, tak? Żeby nie było dyskryminacji homoseksualistów, ludzi, którzy mają inną orientację seksualną, nie są przez to gorsi. Tak samo to, że jestem kobietą, nie jestem czymś drugim wobec mężczyzny, bo tak jest pojmowane z punktu mężczyzny, z punktu patriarchatu kobieta. Ktoś drugi, ktoś inny wobec mężczyzny. Tak samo orientacja seksualna, chyba każdy ma prawo i wolność i w tym punkcie się łączymy.
2: Mm-hmm. A czy jesteście na przykład za ślubami dla homoseksualistów, kościelnymi, cywilnymi albo za prawem do adopcji dzieci?
1: Myślę, że no to jest... ciężkie. Myślę, że dlaczego nie? Dlaczego miałabym zabronić?
2: Znaczy trzy opcje, tak?
1: Nie sądzę, żeby dzieci wychowywane w rodzinie homoseksualnej musiały być koniecznie mieć już nałożoną, być zdeterminowane wyborem partnera czy partnerki. Że Dominika ma inne zdanie.
3: Czyli nie, ja to nie mam takiego do końca wyrobionego zdania. Więc na resztę się nie wypowiem, ale wypowiem się na tą właśnie możliwość adopcji przez małżeństwa homoseksualne. Nie wydaje mi się to dobrym pomysłem. Znaczy tak, legalizacja związków, tak, przecież mogą sobie żyć legalnie. Legalizacja to chyba głównie chodzi o sprawy majątkowe, żeby im się lepiej układały jako związkom, więc dobrze, niech tak sobie żyją. Ale wychowanie dzieci, no to z punktu widzenia psychologii, powiedzmy, nie byłoby to zdrowe. Nie chodzi o to, że to będzie już uwarunkowanie, raczej, bo ludzie za główny argument na nie podają to, że te dzieci będą już potem uwarunkowane, tak jakby będą potem same gejami albo lesbijkami. Tak nie będzie, bo to jest genetyczna sprawa, ale właśnie z punktu widzenia psychologicznego, no to może być problematyczne dla dzieci. Może być to też taki ostracyzm społeczny, nie? Że te dzieci nie będą po prostu akceptowane i będą nieszczęśliwe, dlatego nie podoba mi się ten pomysł.
1: Ale można zmienić, dlaczego będzie. Można, jeżeli będzie taka szansa na takie związki i na wychowanie się dzieci w związkach właśnie homoseksualnych, to... że będzie więcej.
0: Teraz chciałem coś powiedzieć i zapomniałem.
1: Słucham.
0: To może mi się przypomnę po muzyce.
2: Dobra, to drugie podejście teraz do tematu puszczania z magnetofonu.
1: Ciężki temat. Temperatura rośnie.
2: Może się uda, może się nie uda. Jeszcze raz. W drugą stronę teraz. Bo tu są dwa przyciski play i to dlatego.
0: Udało się. I spend my days prowling round the pigeonholes of the Ministry of Defense.

0: Właśnie mi się też przypomniał, co chciałem się spytać. Znaczy w sumie chciałem powiedzieć, że to z tego wynika, że to nie jest jakaś taka oficjalna linia i stosunek do homoseksualizmu czy mniejszości jakichś seksualnych ruchu feministycznego. Czyli to znaczy, jest bardzo to zróżnicowane, tak?
1: To znaczy się polskiego feminizmu może jest. Szczerze mówiąc, tak. Może to jest taka linia, taki kierunek. Aha, czyli... Ale tak jak już na początku powiedziałeś, feminizmy są różne, więc powiedzmy...
0: Rozumiem.
1: Każda sobie może inaczej myśleć, dlaczego nie.
2: Najważniejsze jest to, ta świadomość, że coś jest nie tak, że niewygoda myślenia, odczuwanie niewygody bycia w patriarchalnym ustroju, a taki jest.
3: A jaki jest na przykład feministyczny model rodziny? To znaczy, jak to zrobić, żeby była równowaga w rodzinie? Jeżeli ktoś się musi zająć dziećmi i ktoś musi na to zarobić, to no jak właśnie, to powinno być rozwiązane?
2: Zadałeś mi takie pytanie. Jeżeli, no to takie oczywiste.
3: No,
2: no oczywiste. No, może być świetnym opiekunem i być opiekunem dzieci, ojciec i matka. To nie ma znaczenia. Moim zdaniem. Najważniejsza jest ta miłość chyba w domu, co? Niekoniecznie musi to spełniać tą rolę matki bycia w domu kobieta.
3: Ale jest też taka prawidłowość, że facet więcej zarabia od kobiety zazwyczaj nie na tym samym stanowisku.
2: To trzeba zmienić, to nie jest prawidłowość. Też,
3: To nie jest też dlatego właśnie, czy z tego powodu właśnie, że faceta się częściej do pracy wysyła, a kobieta w domu zostaje.
2: Nie, to wynika z naszych kulturowych jakichś uwarunkowań i przekonań. Tylko tyle.
3: Mhm.
2: I jest teraz przecież urlop rodzicielski, a nie macierzyński, więc jakiś krok do przodu.
3: A czym to się różni?
2: Macierzyński, rodzicielski.
3: No, nie wiem.
2: Macierzyński zakłada kobietę, tak? Jako wychowującą, będącą. A rodzicielski obydwoje.
0: Znaczy, tutaj właśnie też mi się z tym bardzo zgodzi, bo właśnie przez to, że kobieta wychowuje dziecko, to z racji tego mężczyzna ma mniejszy kontakt z dzieckiem.
2: Tak.
0: I to zawsze tak jest, że ojciec jest zawsze trochę bardziej z boku i mama jest tą osobą, którą się zawsze bardziej kocha.
1: Właśnie,
0: a ja
1: zawsze byłam ciekawa, czy to się ojcu podoba, czy nie?
0: Ja nie wiem, nie jestem ojcem.
1: Ale jak myślisz?
0: Znaczy, myślę, że to się nie podoba, ale no nie wiem, z drugiej strony chyba też jakoś się do tego przyzwyczaja i może jest mu dobrze poza domem, nie? Nie ma pewnych takich obowiązków, które są męczące, tak, wiesz, dla mężczyzn. Wydaje mi się, że są męczące, wiesz, sprzątanie
2: teraz,
0: czy coś takiego.
2: Ale teraz mówisz bardzo takim schematycznym językiem stereotypowym, bo nie zgadzam się z tobą. Znam facetów, którzy są wspaniałymi ojcami, pracują w domu, mają taką pracę. Kobieta jest na zewnątrz, poza domem. Te rodziny świetnie funkcjonują i to jest wspaniała szansa właśnie dla mężczyzny. Patriarchat nie jest też czymś, co zniewala kobiety. Również też i mężczyzn. Jest to ustrój, który ogranicza zarówno kobiety, jak i mężczyzn. Zabiera im też się coś takiego.
0: Właśnie o tym mówiłem, że no, mężczyźni chyba nie jest tym dobrze, że jest taki trochę z boku, poza rodziną.
2: No właśnie. Hasło z manifestu 8 marca w Gdańsku było też wolność dla kobiet, wolność dla mężczyzn. Czyli byli mężczyźni, byli feminiści, którzy walczyli też o to, byli tam, uczestniczyli w tym, żeby mieć właśnie szansę wykazania się nie tylko w tym, co narzuca im kultura i społeczeństwo. Rolę.
0: No ale chyba jednak łatwiej być mężczyźnie, znaczy wrócić do domu, niż kobiecie wyjść na zewnątrz.
2: Dlaczego?
0: Znaczy, no bo jest mu po prostu łatwiej zostać z kobietą i, wiesz, opiekować się dziećmi, być partnerem, bądź osobą wychowującą, niż kobiecie, wyjść i zarabiać pieniądze i utrzymywać rodzinę. No tak chyba nie
2: jest. Łatwiej jest
0: mężczyźnie. Łatwiej jest mężczyźnie.
2: Zostać w domu?
0: Mhm.
1: Dlaczego?
4: Kobiecie wyjść na zewnątrz.
0: Niż kobiecie wyjść na zewnątrz.
2: No z racji tego, w jakim ustroju żyjemy, tak?
0: No więc właśnie. No dobra, a znaczy, nie wiem, czy Rafał chciałeś coś do tego tematu dodać? Czy...
3: Nie, ja mam pytanie trochę nawiązujące, ale trochę inne.
0: To już proszę.
3: Aha, bo myślałem, że ty chcesz coś powiedzieć jeszcze na temat.
0: Właśnie chciałem coś innego się spytać, dlatego...
3: No ja się chciałem was jeszcze zapytać, skąd się bierze ten patriarchat? Znaczy, bo jest ta sytuacja nierówności, tak, między kobietami a mężczyznami. Jak myślicie, skąd to się bierze? To znaczy, czy to jest wina systemu patriarchalnego, który istnieje po prostu, jak gdyby niezależnie od ludzi, czy to jest po prostu wina tego, że... Czy to jest po prostu wina tego, że mężczyźni są źli i go tworzą, czy że on istnieje jakoś? Czy to jest wina, że faceci są niedobrzy i źli, są świniami właśnie, o to chodzi?
1: Znaczy nie, no faceci sami się w tym jakoś znajdują, nie? Więc rodzisz się w takim systemie i się w nim znajdujesz.
2: Znaczy nie znajdują, są mężczyźni, którzy sobie nie radzą też z patriarchalnym.
1: Znaczy chodzi mi o takie samo znajdowanie się. Rodzisz się w nim, więc jakoś się do niego ustosunkowujesz, prawda? No i starasz się jak najlepiej znaleźć w tym, co zostało ci zafundowane w danym tam, w twoim życiu, no zwyczajnie w twoim życiu. No i faceci po prostu żyją w tym i to, co wcale nie znaczy, że...
0: Znaczy, że... mi się tak wydaje, że Rafałowi chodziło o to, kto to tworzy, tą
3: skąd się, nie, no, można tak się też się zapytać, skąd się wziął patriarchat w ogóle, historycznie, skąd to się wzięło?
0: Czy macie stosunek do tego jakoś?
1: Co? Na pewno to wynika z tej interpretacji z Biblii, z Księgi Rodzaju, że kobieta powstała z żebra mężczyzny jako jego taka zabawka, ale czy uzupełnienie. Interpretacja, bo teraz już tam oficjalnie nauka Kościoła przyjmuje, że Bóg utworzył człowieka, kobietę i mężczyznę. Co jeszcze nie zmieniło świadomości, ale wydaje mi się, że takie korzenie tego są właśnie w tej interpretacji Biblii.
2: Mhm. Też Arystoteles, czy jeszcze inni późniejsi myśliciele zhierarchizowali pozycję. Mężczyzna, kobieta, tak, zwierzę. To, że kobieta została podporządkowana mężczyźnie jako uzupełnienie, jako pomoc w tworzeniu świata. Pomoc. Nie równorzędnie partnerka, ale pomoc. To jest, mamy mnóstwo przykładów w Biblii, gdzie historie kobiet są pomniejszone. I mnóstwo przykładów w Biblii, gdzie kobieta właśnie jest tą służącą, znaczy służącą mężczyźnie, o tak.
0: Mhm. Znaczy w ogóle chyba, tak jak to samo słowo historia, jest historia, a nie herstoria.
1: A to jeszcze też się mogło brać stąd, że podział ról społecznych, taki jaki był powiedzmy na samych w początkach powiedzmy, istnienia jakoś ludzkości, że istotną rolę odgrywała siła fizyczna po prostu. No dlatego właśnie. Mężczyźni robili pewne rzeczy, a kobiety zajmowały się dziećmi, prawda?
2: Ale to też to różne są plemiona. Są kobiety, które wychodziły na zewnątrz, tak? Nie było ich w domach i to jest od kultury. To nie możemy powiedzieć tak, że mężczyzna był na zewnątrz, a kobieta siedziała w jaskini i czekała na niego przy ognisku. Są różne plemiona, są różne kultury i to kobieta wychodziła i to kobieta musiała być na zewnątrz.
3: Tak. Ale co robiła kobieta w tych plemionach, gdzie wychodziła?
2: Przyznam ci się, że tak nie znam tego w Biblii.
3: Wiesz,
2: nie?
3: Czy polowała, czy...
2: No, nie polowała, ale są niekoniecznie coś, wiesz, nie... moja wiedza na ten temat nie jest precyzyjna, no ale sianie, czy cokolwiek takiego też było, no to chyba nie w domu, nie na zewnątrz, tak? Czy... No nie powiem, no teraz może się wygłupiam, ale może tak. Ale są takie historie.
0: To chyba tak, takie historie, których mówisz, chyba u Celtów były, czy
2: tak,
0: nie?
2: Tak, na przykład. Nie znam tego dokładnie.
0: Chciałem się was spytać o to, dlaczego feministki, nie wiem jak jest na zachodzie, ale w Polsce, tak mi się wydaje, są postrzegane właśnie jako wariatki i sfrustrowane kobiety, tak jak mówiłeś, z nieogolonymi nogami, które właśnie ledwo co rzucił facet. Dlaczego jest taki wizerunek feministek? Bo między innymi właśnie dlatego was to zaprosiliśmy. I jak to można zmienić? I co jest tego przyczyną?
1: Znaczy, wydaje mi się, że to może wynikać ze strachu mężczyzn i kobiet, bo to przecież i kobiety i mężczyźni tak krzywo patrzą na feministki. Ze strachu, że będzie się niezaakceptowanym, powiedzmy, będąc feministką, to raz, albo popierając feministki, to dwa. Więc już z góry, nie wiedząc dokładnie, co to jest ten feminizm, wszyscy tam się podśmiewają i tak dalej i przyjmują jakąś taką ambiwalentną postawę, byleby tylko tam się z tym nie utożsamić, no bo źle się mówił o feminizmie już u jego zarania. Wiadomo, z jakich przyczyn, bo burzył układy społeczne, jakie panowały. Nie pasowało to tam rządzącym warstwom i mówiło się o nim źle, reszta nie wiedząc, o co chodziła, po prostu ślepo klaskała, czy tam uśmiechała się i mówiła, faktycznie to jest źle, a teraz to wynika zwyczajnie ze strachu, żeby się przyznać, żeby coś zmienić.
2: Też takiego konformizmu, wygody myślenia, że po co mam, ja nie jestem dyskryminowana, ja się nie czuję dyskryminowana, nie trzeba nic zmieniać. Fajnie, jak mi facet przyniesie 8 marca kwiatka, jestem wyróżniona przez los. myślenie jest stereotypowe. Myślę, że w Polsce jeszcze wracamy nawet do XIX-wiecznego, że feministka to jest morderczyni, ta, która walczy, jest, która zabija życie, ta, która jest babochłopem, czyli maskulinizacja totalna. Feministka to jest ta, która chce zabrać, zmienić porządek, który właśnie zagraża, że właśnie zagraża porządkowi a to się oczywiście jednoznacznie wiąże z władzą, że chce przejąć władzę, przewartościować i nagle będą kobiety rządziły. To takie jest myślenie bardzo uproszczone, bardzo, bardzo stereotypowe. I feminizm, jak reagują na mnie? Jesteś feministką? No coś ty. No to pewnie cię facet rzucił, albo jesteś jakaś sfrustrowana, nie wiem. A może to, a malujesz paznokcie? Jesteś feministką? No to takie dziwne jest. No feministka może mieć malowane paznokcie. Jest normalną kobietą ze świadomością. Świadomością tego, że jest... dyskryminowana kobieta jest kobieta, nie ma praw takich jak mężczyzna, jest człowiekiem. Tak? Kobieta też jest człowiekiem.
1: To znaczy, no a propos takich stereotypów, ja się osobiście nie spotkałam, może tam publicznie ktoś mi się wydaje, ale osobiście nie spotkałam się z żadną dziewczyną, która by mówiła, że jest feministką, i była jednocześnie na przykład strasznie pokrzywdzona przez mężczyznę, albo w ogóle sfrustrowana, rzucona. W ogóle ogólnie te dziewczyny przeważnie są takie naprawdę bardzo świadome siebie, bardzo pewne siebie, bardzo inteligentne, działające, przeważnie studentki, zupełnie normalne dziewczyny, no naprawdę, naprawdę fajne.
2: Mam koleżankę, która ma wykształcenie podstawowe, nie jest studentką i uważa się za feministkę, to zależy od świadomości osoby. To wrażliwości, jakiejś otwartości też.
3: Dobra, chwila przerwy teraz. Dla odetchnięcia. Puszczamy tą kapelę, która leciała na początku, tylko inny kawałek zapodamy.

0: Wracamy do dyskusji zawartej. Chciałem się was spytać o kolejny taki temat, palący temat, właśnie taki sporny w tych kwestiach feministycznych i ogólnie społecznych. Jaki jest wasz stosunek do aborcji?
1: Ja daję prawo każdemu decydowania o sobie. Przytoczę hasło z Manify, moje ciało, mój wybór. Myślę, że każdy człowiek ma prawo decydowania o sobie.
0: Przepraszam bardzo, zapomniałem włączyć mikrofon. Czy możesz powiedzieć jeszcze raz?
1: Sorry. Dobra, to jeszcze raz, tak?
0: To powtórzę pytanie. Jaki jest wasz stosunek do aborcji?
1: To ja odpowiem ci hasłem z Manify. Moje ciało, mój wybór. Myślę, że każdy ma prawo decydowania o sobie. Tak, każda kobieta ma prawo rozstrzygania tego, co się wydarzyło ze swoim sumieniem, zgodnie ze swoim sumieniem. I to nie jest łatwa ani decyzja. I myślę, że każdy ma prawo.
0: No. A czy nie uważasz, że trochę to też jest sprawa, nie wiem, tego niepoczętego dziecka? Jaki jest wasz stosunek do tego?
1: Jeżeli nazywasz, to jest moje przekonanie, jeżeli nazywasz 3-tygodniowo zarodek dzieckiem, to spojrzenie. No, to jest to.
0: Mhm. Rozumiem, że to jest kwestia dyskusyjna, co już jest dzieckiem, a co jeszcze nie.
1: Ale to jest są sytuacje naprawdę ciężkie, gdzie kobieta, generalnie prawo aborcji uderza w kobiety najbiedniejsze, bo te, które mogą dokonać aborcji, czy ona jest legalna, czy nielegalna, mają dostęp. Tyle.
2: Chciałam też powiedzieć o takiej drugiej stronie, że często kobiety cierpią po aborcji po prostu i może ta kwestia dyskusji takiej dużej o tym, czy legalizować aborcję, czy nie, mogłoby się najpierw rozbijać o takie mniejsze tematy, typu właśnie rozszerzenie systemu adopcyjnego albo właśnie edukacja seksualna w szkołach, żeby zapobiegać wcześniej jakimś takim niepożądanym sytuacjom, prawda? Kiedy kobieta potem, nie mając środków finansowych, musi usunąć to dziecko, dlatego że nie wiedziała, znaczy może nie wiedziała, ale no, nie do końca sobie zdawała sprawę z pewnych rzeczy, prawda? Jest u nas analfabetyzm, czy w ogóle nieświadomość seksualna jest u nas bardzo... bardzo wysoko rozwinięta. W ogóle nie zdajemy sobie z tego sprawy. Nierozwinięcie jest duże. I na tym trzeba było się skupić, właśnie na takich po prostu małych kroczkach, żeby uświadamiać społeczeństwo, a nie właśnie od razu krzyczeć za aborcją. I też ważne jest, wydaje mi się, żeby pilnować przestrzegania tych aborcji, wykonywania ich, które są legalne. Tych aborcji, kiedy kobieta na przykład jest zagrożone jej zdrowie czy życie, czy tam jest wynikiem przestępstwa aborcja, czyli ciąża, one nie są wykonywane, te aborcje. Po prostu lekarze odmawiają do godziny 15, po godzinie 15 wykonują je w gabinetach prywatnych. No już, to już zależy od statusu po prostu danej osoby, czy sobie można to pozwolić. Mhm.
0: Słyszeliście o ostatnim pomyśle Giertycha na temat, teraz jak to dokładnie było, na temat płacenia kobietom za to, że oddadzą swoje dziecko, żeby to jakoś usprawnić system adopcyjny?
2: Nie słyszałam. Aha.
0: Ja ostatnio właśnie była dyskusja na Trójce. To była kwestia 1000, chyba bodajże 200 zł. Żeby po prostu za 1200 kobieta, która rodzi dziecko, która nie chce tego dziecka, że po prostu za 1200 oddawała, żeby ten system...
3: Co się dzieje z tym dzieckiem?
0: Znaczy oddawała do adopcji, żeby system adopcyjny był sprawniejszy i żeby kobiety, które nie są dobrymi matkami, ale zarazem chcą oddać dziecko, żeby to był taki bodziec, który je pchnie do tego, czy nie wiem.
2: Czyli ten finansowy, rozumiem?
0: Taki
2: finansowy bodziec,
0: tak,
2: to 1200
0: zł. Finansowy.
2: No chyba dla kościoła by to było ciekawsze rozwiązanie, prawda? No bo to życie, nie usuwa się go, istnieje, a dziecko nie cierpi, bo jest w rodzinie, która, powiedzmy, jeżeli będą dobre systemy, które będą pozwalały, znaczy dobrej matce oddać to dziecko, prawda? Pomysł nie wydaje się głupi. Mhm. Naprawdę nie wydaje się głupi. Ten bodziec finansowy nie jest motywem jakimś tam szczytnym, ale chyba jest to lepsze niż powiedzmy dzieci wyrzucane do śmietników, prawda?
0: Mhm. To teraz jeszcze włączymy muzyczkę i na koniec zrobimy bardzo szybkie podsumowanie, a włączymy dla was Chumba Wambę. Z racji tego, że przyjeżdżają do Trójmiasta, do klubu Żak i bodajże będą grali 4 kwietnia.
4: Nazi song. We're sorted out of the war, the Nazis vanished without a trace, but battalions of fascists still dream of a

0: Kończymy. To był taki w sumie nie ten kawałek, co chciałem włączyć.
1: To jeszcze dużo tematów można by tutaj omówić, ale czas nas goni.
0: Tak, czas nas goni, zaraz będzie serwisar. No to tak, nie wiem, podsumowując, mam nadzieję, że dowiedzieliście się paru ciekawych rzeczy na temat feminizmu, na temat ruchu feministycznego w Polsce, jak kobiety patrzą na swoje sprawy.
1: Że nie gryzą feministki.
0: Tak, że nie gryzą. Mam nadzieję, że to...
2: Mają okolone nogi.
0: Przede wszystkim, tak.
1: Pomalowane paznokcie. Pomalowane też niektóre.
0: Tak, włosy nawet. Także dziękujemy bardzo i przede wszystkim dziękujemy naszym gościom.
2: Dzięki, fajnie było powiedzieć coś, przybliżyć temat tym, którzy chcieliby coś więcej wiedzieć o nas.
0: No dobra. Tak, tutaj tak. Koleżanka chce, żeby pytania do niej kierować.
2: Wszelkie pytania kierować pod numer.
0: Tak, tak. 997 małpa kum.pl. Dobra, a teraz na koniec oczywiście włączymy nasz jingle.

0: Nie przetnę twoje hamulce. Już na Mokotowie opowiadasz o przyjaciółce. Pytasz mnie, czy chcę zapalić papierosy, masz w kurtce. Oprócz tego jakieś 100 tysięcy książek na półce. I szczerze mówiąc, zobaczywszy je się zakochałem. Przez następną dobę cały Boży świat olałem. To było lata temu, jeszcze zanim rapowałem. Kiedy za robotę skandalicznie mały banknot brałem. To było w 2013, pamiętasz? Jak błagałem cię, byś szybko zapisała mnie w swój kalendarz.
1: 5-1-5.
0: Zapisałem numer telefonu 515 na rękach.
1: 515.
0: To było w 2013, w kwiecie wieku, ale w głowie same kolce i chwasty.

Widok z balkonu willi w Lanskoroni to panorama bitwy zwyciężonej, pola przez które nie popędzą konie, póki nie będzie zboże wykoszone. Na pochyłościach rozłożone paski, żółto-zielone wstążki od orderów, których nie noszą jedne oklaski, to skrzydła wrony wśród zboża szpalerów.

Stół nakryty wyostrza łyżki profil, a cerata pod nią błyszczy się w kratkę. Kształty i wzory, dla których chlorofil to jest dzbanek na miętową herbatkę. Widok na stronę dojrzałej przyrody przesila się w oku w nawałnicę ziół. Dmą aromatów przezroczyste kłęby rozległa forpoczta wyplecionych pół.

Stroma uliczka wiedzie do piekarni, stygnie na półkach owoc żmudnej pracy. Młoda dziewczyna sypie dla ptaszarni pachnące okruchy z resztek na tacy. Z okien piekarni zapach się roznosi, jaki znajdziecie w dawnych wspomnień niebie. Wchodzisz do środka, no bo aż się prosi spełnić marzenie o prawdziwym chlebie.

wódce. Gdy już dobrze dniało, wracałem ramię w ramię z pańskiego parkanu ścianą. Zwierzaliśmy się sobie, ja chlipałem trochę, że mi się nie układa, że słabo tańczę i tak w ogóle. Wiedziałem, że na Rajskiej masz pan posesję, masz pan sad. Zobaczyłem jabłoń i reglamentowany jej kwiat. Wtedy ducha zaczął pieprzyć ktoś, kogo pan nigdy nie lubiłeś.

0: Wosk? Wosk? Wosk? Wosk? Biodra kręcą się jak woski, przejmują salon.
1: Wosk? Wosk? Wosk? Wosk?
0: Biodra kręcą się jak wosk.
1: Wosk? Wosk? Wosk? Wosk?

0: na temat siatkówki dzisiaj porozmawiamy. Moim gościem jest Szymon Rachwalski.
1: Dobry wieczór.
0: Siatkarz Stoczniowca Gdańsk, drużyny drugoligowej. Opowiedz nam, Szymon, dlaczego wybrałeś siatkówkę?
1: A było to tak, że w drugiej klasie gimnazjum chodziłem jeszcze do szkoły muzycznej wtedy i miałem kolegę, który był ze mną ministrantem i zaprosił mnie na trening, bo zaczął chodzić na treningi siatkówki i powiedział, żebym z nim poszedł. No i poszliśmy razem i skończyło się tak, że ja zostałem już w tej siatkówce, a on wybrał potem wioślarstwo. I to taka historia, że właśnie grałem, potem poszedłem do gimnazjum, właśnie już w tym miejscu, gdzie odbywały się treningi i porzuciłem, że tak powiem, szkołę muzyczną i zacząłem grać tak w siatkówkę.
0: A na jakim instrumencie grałeś? Który jest instrumentem siatkarskim?
1: Grałem na fortepianie, czyli też palce mają znaczenie, a potem na puzonie.
0: Na puzonie. No to ciekawe, bo to jest... Chociaż w sumie puzon może też się gdzieś tam kojarzyć z dźwiękami, które są wydawane zawsze na siatkówce. Szczególnie z tego, co kojarzę, to kibice stoczni bardzo żywiołowo reagują. Zawsze jest tam głośno na hali.
1: Dokładnie, kiedy jeszcze można było przychodzić i graliśmy fajną siatkówkę, to mieliśmy swoją tak zwaną żyletę, gdzie przychodziło tam po 10 osób i był właśnie taki Witek Klimas, który zresztą też jest studentem Politechniki. I on był naszym królem bębna, tak zwanym.
0: Dokładnie, bęben głośno grał.
1: Tak jest.
0: A jak tam wygląda na przykład z takimi wuwuzelami? Czy takie rzeczy wchodzą w grę? Bo to trochę akustyka chyba przeszkadza, takie coś.
1: No jeszcze na naszej hali nie, ale na innych czasem się zdarzają takie. Jak jedziemy na wyjazd na przykład do Wilczyna, to tam potrafią takie wuwuzele mieć.
0: No a powiedz wtedy, jak to wygląda? Czy tacy kibice bardziej przeszkadzają, czy pomagają? Czy na przykład jak jedziecie na wyjazd i jest głośno, to wam przeszkadza? Czy jak to?
1: Myślę, że nam to się podoba, my lubimy takie mecze, wtedy też czujemy się jak prawdziwi zawodowcy. Wtedy widać, że jest fajne to widowisko, że kibice się włączają i to tylko napędza, na pewno nie przeszkadza.
0: Mówisz, że zawodowcy, że czujecie się jak zawodowcy, ale jak to wygląda? Gracie na trzecim poziomie rozgrywkowym tak naprawdę, czyli w drugiej lidze, jak to trochę znamy też z piłki nożnej, taką nomenklaturę nie do końca poprawną. Gracie raczej amatorsko w siatkówkę, czy profesjonalnie, czy półprofesjonalnie, jak byś to nazwał?
1: Myślę, że raczej amatorsko, ale jest to liga zawodowa. Mhm. W naszej lidze w większości zespołów zarabia się pieniądze. U nas nie, ale my wiemy to od początku, jak przychodzimy i cieszymy się, że Stoczniowiec daje nam szansę przedłużenia tej kariery i cieszenia się tą siatkówką, bo jest to dla nas ogromna frajda.
0: Tak, no wydaje mi się, że to jest trochę inny sport i trochę taki piękniejszy ten sport, taki romantyczny, że gra się jednak dlatego, żeby spełniać pasję, a nie tylko po to, żeby pójść do pracy, odbębnić mecz, odbębnić trening i iść wrócić do PlayStation czy do jakiegoś swojego życia takiego niesportowego.
1: Dokładnie, ja też podziwiam szczególnie tych z nas, którzy i pracują i jeszcze gdzieś studiują zaocznie na przykład i są w stanie to pogodzić, być 4-3 razy na treningu i dają z siebie 100% i jeszcze motywują innych chłopaków, naprawdę to podziwiam.
0: A jak to wygląda właśnie wiekowo u was w kadrze? Czy to są sami studenci, czy to są też ludzie, którzy już skończyli studia i pracują, albo nie skończyli studiów, no tam to już nieistotne? Czy jest więcej takich starszych osób, starszych, no to też nie są starsi ludzie, ale około 30, czy nawet trochę więcej? Czy raczej właśnie studencko-młodzieżowo?
1: No nasz zespół ma też taką zasadę, że też gramy po to, żeby ci młodzi zawodnicy z juniorów mogli się ogrywać, mogli trochę poważniejszej siatkówki zasmakować i potem lepiej grać w swoich rozgrywkach. Także mamy od wieku 17-18 lat do 37-8 są zawodnicy i pracujący, i studiujący, i jeszcze uczący się w szkole. Także rozbieżność jest dość duża.
0: A czy macie jakieś drużyny juniorskie też w Stoczniowcu?
1: Tak, mamy juniorskie, kadetów i młodzików, także zapraszamy chętnych.
0: I to też tak działa jak, no bo ja akurat nie ukrywam, że trochę najbardziej wywodzę się gdzieś tam z piłki nożnej i czy to też tak wygląda jak w szkółkach piłkarskich, że zazwyczaj ci sportowcy, czyli siatkarze, którzy grają w pierwszej drużynie, są gdzieś tam trenerami w tej akademii, można powiedzieć, w drużynach juniorskich, czy macie osobne osoby, które trenują dzieciaki.
1: Często się tak zdarza, też właśnie w siatkówce. Ja przez pewien okres czasu byłem takim trenerem mini siatkówki, ale stwierdziłem, że to nie jest za bardzo moja droga. Nasz trener, który nas prowadzi i gra w tej drużynie, jest też trenerem właśnie takim, że tak powiem, koordynatorem tej młodzieżowej siatkówki w Stoczniowcu, ale to było na tyle. Nie ma w drużynie następnego takiego już trenera ani opiekuna młodzieżowej siatkówki.
0: Dobrze, to wróćmy jeszcze do twoich początków. Mówiłeś, że właśnie wyglądało tak, że z kolegą przyszedłeś na pierwsze treningi, gdzieś tam pierwsze drużyny. A kto był twoją taką inspiracją? Czy miałeś jakiegoś idola? Może ktoś z rodziny może grał w siatkówkę? Jak to wyglądało w twoim przypadku?
1: Wyglądało to tak, że zawsze byłem, a czy nie zawsze, dopiero tam w liceum, ale byłem dosyć wysoki i chudy.
0: No tego nie widać w radiu, ale Szymon jest naprawdę wysokim człowiekiem.
1: I byłem rozgrywającym i zawsze jakoś tam ten Paweł Zagumny mi tam w głowie siedział, że chciałem być taki jak on. No w rodzinie nikt nie grał i no myślę, że ten Paweł Zagumny to był mój taki idol.
0: A spotkałeś pana Pawła Zagumnego jeszcze za czasów juniorskich, czy dopiero później, czy nigdy?
1: Nie,
0: czy jak to
1: nie nigdy, tylko w telewizji tylko udało w się telewizji. Oglądać. No chociaż raz na meczu byłem jako tak zwany mopers, czyli taki wycieracz parkietu przy zawodnikach, to byłem na jednym meczu.
0: Czyli bliski kontakt grałem. Był.
1: Tak, poty wytarłem.
0: No tak, tacy ludzie też muszą być w klubie sportowym i czasami odwalają taką brudną robotę, a tak naprawdę o nich się nigdy, rzadko się o nich mówi. Mhm. W wielu klubach właśnie tacy ludzie są duszami tak naprawdę klubu. No i jak uważasz, czy teraz wybrałbyś taką samą drogę, żebyś chciał grać, no to wszystko się potoczyło tak, jak mniej więcej chciałeś, czy raczej wyobrażałeś sobie coś innego, jakieś inne życie?
1: Dokładnie wybrałem tą samą drogę, naprawdę jestem zadowolony. Bardzo mi się podobało, że tworzyć ten klub, bo naprawdę wiele wspaniałych osób spotkałem i wiele ciekawych osobowości na pewno. I fajnie poczuć coś takiego, że właśnie za darmo jest się w stanie coś tak fajnego tworzyć. I nie zawsze to musi chodzić o pieniądze.
0: No dokładnie, dokładnie. Tutaj pieniądze, jak mówisz, schodzą na dalszy plan, bo najważniejsze jest, że możecie grać, że macie jakąś swoją halę. Jak to wygląda z halą? Macie halę wynajmowaną pewnie od miasta?
1: Tak, mamy swoją na hali Oliwii, treningową. Ale jest ona tak nie za duża. Można tam potrenować jak najbardziej, ale meczów już tam za bardzo nie można rozgrywać, więc mamy wynajmowaną na Reja halę, naszą tak zwaną twierdzę. Tak. Jest ona też niższa niż w większości drużyn. Jest taka słynna nasza rura, gdzie jak zawodnicy podrzucają piłkę do zagrywki, to jakiś punkt zawsze się uda zdobyć. I mamy jeszcze na hali Drakar. Trenujemy tam na przeróbce, na stogach, tam gdzie klub wioślarski jest. Bo teraz też, nie ukrywamy, jest przez tego wirusa problem, żeby halę zdobyć. Ale jesteśmy zadowoleni z tej hali na Mikołaja Reja, bo naprawdę dobrze się tam czujemy, dobrze się tam nam trenuje.
0: No to teraz już trochę wywołałeś wirusa. Jak ten koronawirus storpedował wasze rozgrywki? Czy mieliście długą przerwę, czy nie mieliście w ogóle przerwy? Czy jak to wszystko wpłynęło na wasze działania?
1: Nam się trochę poszczęściło, bo w marcu, kiedy już były zamykane rozgrywki, to akurat zagraliśmy ostatni mecz, a od września zaczęliśmy ligę normalnie. Oczywiście potem bez kibiców, ale na nas się jakoś to szczególnie nie odbiło. Udało nam się, bo akurat w naszej drużynie nikt nie zachorował i nie musieliśmy przechodzić kwarantanny, więc poziom sportowy trzymaliśmy na swoim poziomie. No i myślę, że to nam za bardzo nie przeszkodziło. A wręcz przeciwnie, uważam, że pozytywnie wpłynęło na to, że my nie mamy za bardzo gdzie spędzać wolnego czasu i coraz więcej osób chodzi na treningi, bo potrafi przyjść 20 osób na trening, nawet gdzie w styczniu nie zawsze to się zdarzało.
0: No i jeśli przychodzi takie 20 osób, czyli znaczy, że w kadrze macie ponad 20 osób, tak? Jeśli dobrze liczę, jak to można powiedzieć. To gdzie ci ludzie grają? Czy macie drużynę rezerw jeszcze, czy po prostu tylko w tej waszej szóstce i w trakcie meczu jest taka duża rotacja?
1: Mamy pewną ilość osób zgłoszoną do rozgrywek, którzy chodzą, trenują i grają, a są osoby, które po prostu przyszły w trakcie sezonu albo nie chcą grać albo się nie łapią do tego, ale gdy tylko mają chwilę, przychodzą, bawią się tą siatkówką i też pomagają nam, bo gdy nie ma kogoś z naszych zawodników, bo ma pracę, bo ma uczelnię, to przychodzi i wypełnia ten trening i daje z siebie wszystko i to naprawdę...
0: I walczy o skład.
1: Dokładnie, gdzieś i walczy, tam. Żeby w przyszłym roku, może za 2 lata tak. gdzieś spróbować wejść w tą
0: grupę. Już wejść wtedy do pierwszej drużyny. Tak, tak. I wygryźć jakiegoś stałego bywalca.
1: Dokładnie.
0: Na przykład Szymona, który gra już w stoczni lat.
1: Myślę, że łącznie z młodzieżówką to już 9. rok będzie, z tego co ostatnio liczyłem. W seniorach to 5. jako senior, a 2 lata jeszcze tam jeździłem jako junior.
0: A powiedz, czy Stoczniowiec to jest drużyna już z długą historią?
1: Tak, z bardzo długą. Myślę, że to no, taki klub robotniczy, z tego co się orientuję też.
0: No, nazwa wygląda, brzmi jakby to był stoczniowy klub.
1: I z tego co mi się wydaje, to nawet gra w najwyższej klasie rozgrywkowej i jakieś tam sukcesy swoje miał, ale potem to się wszystko tak potoczyło, jak się potoczyło, także i tak myślę, że cieszę się, że jesteśmy w tej drugiej lidze, bo kilka lat czy kilkanaście lat temu chłopaki o to walczyli i łatwiej jest utrzymać się w drugiej lidze, niż do niej awansować, myślę.
0: Tak. No i chciałbym jeszcze tutaj porozmawiać, bo Stoczniowiec to klub, z tego co pamiętam, wielosekcyjny był od zawsze. Też była piłka nożna, był klub, który by się mieścił, no teraz, później to była Polonia, teraz wrócił do korzeni i się nazywa dalej Stoczniowiec. Jest hokejowy klub. Czy to wszystko jest zjednoczone, czy to jest wszystko, teraz już każdy to jest inny twór? Czy wy jesteście wielosekcyjnym klubem nadal, czy to po prostu...
1: Mi się wydaje, że jesteśmy wielosekcyjnym klubem. Kiedyś też, z tego co wiem, był boks, wioślarstwo i nawet brycz sportowy.
0: No to bardzo, bardzo rozbudowany klub. Bardzo fajnie, że to tak funkcjonuje, bo ja zawsze lubię takie wielosekcyjne kluby, które gdzieś tam ze sobą współpracują na różnych płaszczyznach. No i wtedy naprawdę jest to coś poważnego i bardzo dużo ludzi o tym słyszy. Jeśli jest nazwa Stoczniowiec, to dzięki temu pewnie macie też trochę kibiców więcej, bo gdzieś ktoś tam z hokeja usłyszy, że jeszcze jest siatkówka.
1: Dokładnie, dokładnie tak. I też dzięki właśnie temu, że jest to wielosekcyjny klub, my możemy w ogóle grać, bo wiadomo, że my nie zrobimy takiego wyniku jak łyżwiarze czy hokeiści w tej najwyższej klasie, ale dzięki nim mamy właśnie to, że możemy grać w tej drugiej lidze.
0: Dobrze, to jeszcze dokończmy temat twojej kariery. Na co jeszcze liczysz podczas swojej gry? Czy liczysz na to, że gdzieś tam dojdziesz do poziomu zawodowego, skoro jeszcze to jest ten poziom amatorski? Czy u was ciężko jest przeskoczyć z ligi do ligi, z drużyny do drużyny?
1: Myślę, że nie jest tak ciężko. Mamy w swojej drużynie, a czy mieliśmy takie osoby, które grały gdzieś potem dalej w pierwszej lidze, czy za granicą. Ja myślę, że gdzieś tam z tyłu głowy siedzi mi coś, taka myśl, że może kiedyś jeszcze zagram w takiej zawodowej drużynie, ale myślę, że moją drogą tak będzie już bycie statystykiem siatkarskim. Chociaż nigdy nie mówię nie. Jeżeli trafi się taka oferta, to zobaczymy, co życie przyniesie. Na pewno byłaby to wielka frajda.
0: No i mówiłeś właśnie tutaj o statystyce, o analityce meczowej też pewnie przy okazji. Jak to wygląda? Czy to jest zewnętrzna firma zatrudniona do tego, żeby prowadzić statystyki meczowe? Czy raczej w klubie musi być taka osoba, która jest statystykiem i to wysyła później do władz ligi?
1: W siatkówce raczej jest to... Każdy zespół ma swojego statystyka. Jest to członek sztabu szkoleniowego. W niektórych drużynach, w takich najlepszych, to nawet po 2 jest. Ale taki statystyk ma obowiązek na platformę wrzucić statystyki po meczu.
0: Czyli cały czas siedzi przed komputerem na meczu i wszystko kontroluje.
1: Dokładnie,
0: i decyduje o wszystkim.
1: Tak, na bieżąco wpisuje kody, co też nie jest łatwe. Ja już uczę się tego 2. rok i jest to wyzwanie. Uważam, tyle kodów na bieżąco, na żywo wpisywać. Podziwiam naprawdę te osoby, bo jak zaczynałem uczyć się statystyki, to jeden mecz taki 1,5-godzinny robiłem przez 8 godzin, także...
0: To jest niesamowite liczby.
1: Potrwało.
0: Jakby już na etacie pracować to po 8 godzin, czyli jeden mecz dziennie.
1: No teraz już to, jak oni to robią, to tak robią tyle, ile trwa, albo krócej, bo no, jak już się bierze prawy, to już idzie, no ale na początku to jest ciężko.
0: No a jak to wygląda z przełożeniem tego na boisko? Czy jeśli uczyłeś się tego, bo mówisz, że już od 2 lat gdzieś tam próbujesz, pewnie jakieś kursy, tak?
1: Tak jest, kurs u Kamila Sołoduchy zrobiłem, który ma swojego bloga, siatkówka okiem statystyka. Polecam każdemu, kto chciałby bliżej poznać ten sport.
0: No to tak, to zapraszamy serdecznie na taki blog. Czy to ci pomaga na boisku, jeśli potrafisz to sobie przeanalizować? Na pewno teraz już dużo szybciej to analizujesz, nawet w trakcie gry. Czy to ci pomaga na boisku, czy to zupełnie nie ma znaczenia?
1: Na pewno pomaga. Na pewno pomaga przede wszystkim to na naszym poziomie, że wiem, gdzie kto będzie atakował, jak się ustawić do tego bloku, czy ewentualnie w obronie. Ale też pomaga przede wszystkim, że widzę siebie, jak gram i mogę to... Mogę poprawić, bo mi się często wydaje po meczu, że no zagrałem super mecz, a potem jak to oglądam, no to widzę, gdzie są braki i myślę, że to jest też fajne i ważne.
0: A tak to wygląda u was, że nagrywacie każdy mecz i później analizujecie go tak sobie na spokojnie, czy zupełnie olewacie taką analizę i po prostu gracie sobie tak amatorsko, żeby się dobrze bawić?
1: Gramy amatorsko i się tym dobrze bawimy? Ale gdy tylko możemy, staramy się trochę wpleść do tego, żeby to wyglądało jak najbardziej profesjonalnie. Ja nagrywamy te mecze, robię statystyki, wysyłam do wszystkich kolegów, wysyłam mecz, też wideo do wszystkich kolegów, żeby każdy mógł sobie zobaczyć i przeanalizować siebie czy cały zespół.
0: No a teraz, gdy jest pandemia, to z tego co widziałem, macie transmisję na różnych mediach, myślę, że na Facebooku, głównie tutaj tak domowe jest. Mecze. A zewnętrzne to różnie bywa pewnie z tymi wyjazdowymi, bo niektórzy na różnych platformach, czy tam płatne, czy niepłatne, różnie to bywa. Czyli to można sobie, tak naprawdę każdy może sobie z odtworzenia obejrzeć z tego, co mi się wydaje na Facebooku.
1: Tak jest, dokładnie każdy może. Zapraszamy też do oglądania naszych meczów na Facebooku.

0: pytanie na temat analizy. Jak to wygląda? Czy taki klub jak Stoczniowiec w drugiej lidze, czyli ten poziom jeszcze taki, można powiedzieć, półzawodowy, czy też potrzebujecie takiego analityka i statystyka, można powiedzieć, na etacie, że ktoś musi być do waszej drużyny przypisany? Czy to już jest jakoś załatwiane przez związek, czy...
1: Myślę, że nie potrzeba takiej osoby na tym poziomie. Myślę, że może u nas, w naszym przypadku, możemy sami to analizować, ale jak jest trener, który zajmuje się tylko trenowaniem drużyny, nie gra, no to może sobie pozwolić na to, bo ma więcej czasu. I uważam, że też mogło być coś takiego, też są takie osoby, które po prostu oferują to, że się płaci za jeden mecz i przesyła się statystyki.
0: Czyli tacy podwykonawcy.
1: Tak jest.
0: Tak to wszystko funkcjonuje teraz, że jakiś freelancerzy czy coś takiego się no kwitnie. Dokładnie. To wszystko rozwija. Teraz zaprosimy Państwa na przerwę muzyczną, ale to nie będzie zwykła przerwa muzyczna podczas naszej rozmowy, ponieważ prosimy wszystkich o powstanie i w tyle poleci hymn kibiców Stoczni Stoczniowca Gdańsk.
1: Tak, to jest bardzo ważny utwór w naszym stoczniowym życiu.
0: To zapraszamy do posłuchania, a my robimy chwilę przerwy i wracamy za jakieś 5 minut.

0: Witamy po przerwie. Chciałem nadmienić tutaj na temat tej ostatniej piosenki, że musicie dzisiaj późno pójść spać, ponieważ mamy taką porę, że już jest po 21:30 i będziemy jeszcze rozmawiać długo, długo. Jeśli nam się tematy nie skończą, a raczej zapowiada się na długą rozmowę jeszcze, więc będziecie musieli pójść późno spać. Rozmawiamy dzisiaj z Szymonem Rachwalskim, siatkarzem w Stoczniowcach Gdańsk. Stoczniowiec gra teraz w drugiej lidze, to już ustaliliśmy na początku rozmowy. Jak sobie radzicie w tej drugiej lidze i czy jest perspektywa awansu?
1: W tym sezonie idzie nam bardzo dobrze. Przez pół roku zajmowaliśmy pozycję lidera. Myślę, że mamy szansę na turniej półfinałowy. Jak naprawdę dobrze pójdzie, to turniej finałowy. Myślę, że nikt u nas w klubie nie myśli o awansie. Przede wszystkim, że no jest to dosyć mała szansa, bo z tego co się orientuję, to dwie drużyny ze wszystkich grup awansują tylko do pierwszej ligi i już to naprawdę moim zdaniem musi wyglądać profesjonalnie, ale uważam, że i tak robimy fajny wynik na to, jaką jesteśmy drużyną, to każdy daje z siebie naprawdę 100% i przede wszystkim naprawdę jest fajna atmosfera w tym roku, że chce się przychodzić na te treningi i chce się grać w tej drużynie.
0: No to jest właśnie atmosfera, to jest najważniejsza rzecz tak naprawdę w drużynie, w sporcie zespołowym. Jak to się przejawia u was? Jak to wygląda? Jak budujecie tą atmosferę?
1: No, kiedy nie było pandemii, to budowaliśmy na spotkaniach naszych, że tak powiem, pomeczowych na przykład.
0: Analitycznych.
1: Analitycznych, dokładnie. No teraz za bardzo nie można się spotykać. Ale myślę, że treningi też potrafią wprowadzić taką atmosferę i właśnie takie trudne sytuacje, jakim jest COVID. No myślę, że też fajnie sobie pomagamy. Jeżeli ktoś ma jakiś problem, kłopot, to też buduje coś takiego. I myślę, że też poprzez wygrane mecze najlepiej to się buduje. I potem jak się już nawygrywa swoje, to potem w tych trudnych momentach można to przekuć właśnie, wykorzystać tą zbudowaną dobrą atmosferę w drużynie. A ostatnio mamy akurat problem. No, dwa mecze przegraliśmy, dosyć ważne, ale myślę, że już jesteśmy na fali wznoszącej, bo idzie nam coraz lepiej i myślę, że naszym celem są play-offy. Także myślę, że będzie dobrze, że pokażemy jeszcze dobrą siatkówkę w tym sezonie.
0: I do play-offów awansują cztery drużyny, tak? Z każdej grupy?
1: Tak jest. Z każdej grupy cztery drużyny. Najlepsze i potem dwie z tych czterech awansują do turnieju półfinałowego, no a potem jak już się wygra turniej półfinałowy i chyba druga drużyna też z turnieju półfinałowego awansuje do finałowego.
0: Final Four, czy więcej niż cztery?
1: Mi się wydaje, że tam wychodzi sześć, nigdy w życiu

0: Nie pojechałem na taki turniej, także...
1: To w tym roku pojedziecie pewnie, mam taką nadzieję.
0: A ja też mam nadzieję, że fajnie było, jakby się udało. To było gdzieś takie marzenie sportowe na pewno naszej drużyny, bo każdy gdzieś tam chciałby być na takim turnieju, bo to już naprawdę czuje się takie zawodowstwo.
1: Tak, no ciekawe, jak to będzie w tym roku wyglądać. Może już się kibice pojawią do tego czasu, bo kiedy tak mniej więcej kończy się wasza liga?
0: Playoffy zaczynamy w marcu, bodajże 13 marca, a turniej finałowy jest na początku maja. Także jeszcze jak będziemy grać, to jeszcze sporo grania przed nami.
1: No to tak, to tak. A jeśli nie zagracie w playoffach, to znaczy, że kończycie po prostu już w marcu i nie macie nic dalej.
0: Tak, jeżeli będziemy na piątym miejscu, a z tego co mi się wydaje, że tam te niższe miejsca grają jeszcze playouty o utrzymanie.
1: O utrzymanie.
0: Ale myślę, że no już naprawdę nie wiem, co by się musiało stać, żebyśmy nie byli w tej czwórce, bo dobrze przepracowaliśmy początek sezonu, gdzie wygrywaliśmy praktycznie wszystko.
1: No teraz już macie chyba ten taki cios, żeby się obudzić, jak dwa mecze przegraliście z drużynami z czołówki tabeli tak naprawdę, z Wilkami Wilczyn, tak?
0: Tak jest i z Orłem Międzyrzecz.
1: I z Orłem Międzyrzecz. No właśnie... To są nazwy, które tak nie do końca są znane nam jako mieszkańcom Pomorza. Skąd to są drużyny? Pewnie z daleka.
0: Z okolic Poznania. Jest to kawałeczek, ale i tak jest to na pewno bliższy wyjazd niż na przykład do Szczecina czy do Polic. Ale są to naprawdę fajnie zorganizowane drużyny i mające naprawdę wspaniałą publiczność, bo no, czeka się na mecze w Wilczynie i w Międzyrzeczu, żeby tam pojechać i zagrać przeciwko takiej publiczności.
1: To nie bez przyczyny są tak wysokie, jak publiczność ich niesie.
0: Dokładnie. No. W tym sezonie niestety nie mają szansy to wykorzystać, ale naprawdę widać, że tam kocha się tą siatkówkę.
1: Tak, no jeszcze rozmawialiśmy o atmosferze, to ja chciałbym tutaj taką trochę prywatę sprzedać, że jak zaczynałem przygodę z Radiem SAR, to jednym z pierwszych wywiadów, który przeprowadziłem, był też wywiad z siatkarzem Stoczniowca, który wydaje mi się, że budował trochę atmosferę tam u was w drużynie. Tak. Grałeś jeszcze pewnie z Mateuszem.
0: Tak jest, grałem z Mateuszem, tak zwanym łysolkiem.
1: Łysy właśnie z PG, on był dosyć popularny w internecie przez swój fanpage i był bardzo wesołym człowiekiem. Co teraz robi Mateusz Zięba? Bo wówczas grał w siatkówkę plażową, miał jakieś wyniki już coraz lepsze. Grał też na hali właśnie w Stoczniowcu Gdańsk. Jak teraz jego życie wygląda?
0: Grał jak najbardziej, jest to dosyć towarzyska osoba i pogodna. Naprawdę rzadko widziałem go zdenerwowanego czy jakiegoś obrażonego. Teraz mieszka w Australii i tam pracuje i gra w plażówkę.
1: No to pozdrawiamy Mateusza, mam nadzieję, że słucha, jeśli nie dzisiaj, nie słucha teraz na żywo, bo nie wiadomo jak to tam wygląda, pewnie u niego jest poranek już, ale myślę, że nas posłucha, to no, go pozdrawiamy.
0: Myślę, że tak, naprawdę pozdrawiamy. On był dosyć mocno z Politechniką związany, też długo tam studiował.
1: Nie bez przyczyny łysy z PG.
0: Dokładnie.
1: A teraz jak wygląda? Dużo macie studentów Politechniki w drużynie?
0: Mamy, myślę, że 4 osoby, które studiują i 2 są, które kiedyś studiowały, ale zawsze ta Politechnika, z Politechniki osoby przychodziły grać do Stoczniowca i też przez to tworzyły fajną drużynę akademicką i tam zachodzili w miarę wysoko w tych ampach tak zwanych.
1: No tak, no bo jeśli są z jednej drużyny, to później tam dokleić te 2-3 osoby spoza drużyny, to chyba nie jest aż taki duży problem, bo po prostu można sobie grać jakoś tam jednym skrzydłem czy drugim skrzydłem. Nie Dokładnie. Wiem, czy u was się też skrzydła mówi, jak jest strona
0: tak,
1: chyba, tak?
0: Skrzydła też.
1: No dobrze. Mówiliśmy, że grałeś z Mateuszem Ziębą. Czy grałeś jeszcze z jakimiś siatkarzami, których gdzieś tam rozpoznaje publiczność w jednej drużynie na przykład?
0: Publiczność. W jednej drużynie to z takich, co rozpoznaje publiczność, to no na pewno kiedyś w tym moim pierwszym klubie, MMKS-ie Gdańsk, to grałem z Kamilem Dębskim, który teraz gra w pierwszej lidze, kiedyś grał w Treflu Gdańskim. No, jest taki zawodnik jak Łukasz Kalinowski, który gra też obecnie w pierwszej lidze i czasem można je właśnie oglądać na antenach Polsatu Sport. I z tego co pamiętam, to było na tyle. No, więcej przeciwników miałem, tak zwanych trochę bardziej sławnych, przez to, że to oni grali w Treflu Gdańsk i gdzieś te nazwiska tam się teraz pojawiają w plus lidze.
1: Czyli pewnie gdzieś w wieku juniorskim grałeś w rozgrywkach tak. przeciwko Treflowi, pewnie Dokładnie. Jakiejś pierwszej i drugiej drużynie, znając życie, Dokładnie. Bo to bardzo rozbudowany klub. No i kto jest tak mniej więcej w twoim roczniku, który teraz osiąga jakieś sukcesy na
0: No,
1: arenie?
0: no na przykład rok starszy Czunkiewicz, co teraz w Ślepsku Suwałki gra. W Treflu Fabian Majcherski, no to z mojego rocznika. No i rok młodszy na przykład Jakubiszak Szymon, on teraz w Lublinie gra. Także parę tych nazwisk jest. No Trefl to jest taka kuźnia sportowych talentów, gdzieś tam zawsze ktoś się wybije. No na przykład Patryk Niemiec jeszcze jest taki zawodnik. No oni potrafią.
1: Czy to tak wygląda, że Trefl podbiera tych najlepszych zawodników gdzieś tutaj z okolicznych klubów? Bo pewnie niedużo jest tych klubów tak naprawdę na Pomorzu. No ale w Gdańsku trochę takich klubów siatkarskich chyba jest.
0: W Gdańsku jest właśnie Trefl i Stoczniowiec, ale w województwie jest jeszcze Malbork, Lęborg, Puck, z tego co pamiętam Starogard kiedyś był.
1: I działa taka siatka scoutingowa jakaś, która bierze do najlepszej drużyny tak naprawdę naszego regionu, czyli Trefla?
0: Tak jest, myślę, że oni tam też zagadują do chłopaków, żeby i gdzieś tam ściągnąć do siebie, żeby mieć jak najlepszy skład. No jest to też szansa dla tych chłopaków z tych mniejszych miejscowości, bo też nie zawsze te drużyny mają potem jakiekolwiek możliwości wypromować tego zawodnika. A jak pójdzie do Trefla, no to gdzieś tam jakąś szansę gry jeszcze dostaje.
1: A jak to wygląda pieniężnie? Czy też zawodników w siatkówce się kupuje między klubami, tak jak w innych sportach? No, w piłce nożnej, ja zawsze mówię o tej piłce nożnej, ale tak to wygląda, że nawet gdzieś tam na najniższych poziomach, choćby te 3 piłki, czy tam 8 piłek, to jednak musi coś zapłacić klub, żeby się dogadać.
0: Szczerze, trochę nie mam informacji na ten temat, bo no, nie przechodziłem z klubu do klubu. A czy no raz, ale to jeszcze jak byłem dosyć młody. Myślę, że coś tam się daje, jakieś piłki czy coś, ale na pewno mi się wydaje, że jakichś dużych sum to nie.
1: Tak, no bo to jest jednak trochę inny sport, jeszcze nie pochłonięty przez te pieniądze. Tak cały czas mówię, że te pieniądze, ale naprawdę mi to zawsze przeszkadza na takim poziomie, że tam no nie powinno być na takim poziomie gdzieś tam tego, że pieniądze rządzą. Chciałbym się ciebie jeszcze zapytać, ponieważ siatkówka ma też swoje jakieś różne odmiany, czyli na przykład siatkówkę plażową, tak jak mówiliśmy, Mateusz grał w siatkówkę plażową z dosyć dużymi sukcesami. Czy ty też grasz gdzieś w siatkówkę plażową poza sezonem, bo to zazwyczaj latem się dzieje, kiedy już wy nie macie ligi, czy też grasz w jakąś inną odmianę siatkówki, jak to u ciebie wygląda?
0: Jest jeszcze siatkówka śniegowa, dosyć teraz nowy sport. Ja, jak byłem młodzieżowcem, to jak kończył się sezon, to przychodziliśmy na plażę i trener prowadził na treningi plażówki i gdzieś graliśmy w tych zawodach. Nawet szczęściem, że tak powiem, byłem na półfinałach Mistrzostw Polski, bo tam 2 czy 3 drużyny nie mogły akurat jechać i załapałem się z kolegą, pojechaliśmy i pierwszy mecz mieliśmy wolny los, także dużo szczęścia w tym sezonie.
1: Awansowaliście jeszcze dalej.
0: Tak. I teraz już nie gram w plażówkę, jest to fajny sport i no bardziej tak wakacyjnie to jasne, że zagram, ale nie tak profesjonalnie jak moi koledzy z drużyny. Gdzieś jeżdżą na zawody i starałem się gdzieś grać w tą plażówkę, trenować i fajnie to wygląda też.
1: Czy to się bardzo różni od siatkówki halowej, czy wydaje ci się, że jeśli ktoś potrafi dobrze grać na hali, to zawsze sobie poradzi na plaży?
0: Trochę się różni, nie zawsze kto dobrze gra na hali, gra dobrze na plaży, ale jest to trochę inny sport na pewno, ale myślę, że można to z hali, swoje umiejętności wykorzystać w siatkówce plażowej na pewno.
1: No w sumie Gdańsk to wydaje mi się, że może być dobrą oazą, dobrym miejscem na siatkówkę plażową. Na śniegową trochę gorzej. Do śniegu raczej tutaj w Gdańsku rzadko można uświadczyć.
0: Tak jest, chociaż ostatnio.
1: No ostatnio spadło, ale też by tylko przez parę dni. Dzisiaj już widzę, że nie ma. A ja jestem z Kaszub, więc u mnie na Kaszubach to jeszcze 20-30 centymetrów. Także ja sobie spokojnie mogę jeszcze pojeździć na nartach, chociaż nie jeżdżę.
0: Śniegówkę zagrać.
1: Czy miałeś taki mecz, który ci zapadł w pamięć i już myślisz, że na zawsze go zapamiętasz?
0: Jest taki jeden mecz, to były play-offy, myślę, że z 4-5 lat temu. Właśnie z Orłem Międzyrzecz graliśmy. Pierwsza faza play-offów to była, bo wtedy 8 zespołów awansowało. My byliśmy na 6 miejscu, a Międzyrzecz na 2 chyba, z tego co pamiętam. I było to do 2 zwycięstw. Mhm. Nie, 2 mecze się grało.
1: Dwa mecze.
0: Tak, i my przegraliśmy pierwszy 3-1. i musieliśmy wygrać drugi, nieważne jakimś stosunkiem setów, i wygrać złotego seta.
1: Aha, złoty set tak. Wtedy.
0: I przegrywaliśmy już 2-0 u nich. Oczywiście kibice dawali tak. Nam to doznać. Wygraliśmy kolejne 3 sety, czyli wygraliśmy mecz 3-2 i jeszcze wygraliśmy złotego seta. I naprawdę cieszyliśmy się bardzo.
1: Czyli faworyta na ich terenie ograliście.
0: Tak jest, tak jest. No, myślę, że im było dosyć nie do śmiechu wtedy, tak. A my cieszyliśmy się bardzo.
1: No to niesamowita na pewno historia, szczególnie, że już tak naprawdę mogliście się żegnać i już odpaść całkowicie, jeśli było już 2-0. Tak naprawdę zawsze się mówi, jak się nie wygrywa 2-0, to się przegrywa 3-2.
0: Dokładnie.
1: Ale nie zawsze tak jest, tylko tak się mówi. A powiedz mi, jak to wygląda ze stresem u ciebie? Czy jest taka trema u ciebie, że grając w siatkówkę, kiedy już tak widownia jest, czy tam jakaś presja wyniku, czy bardzo się stresujesz, czy na przykład bardziej się stresowałeś na egzaminie na prawo jazdy, czy na maturze, czy na sesji?
0: Myślę, że najbardziej na maturze i sesji, ale gdzieś tam ten dreszczyk właśnie takiego stresu jest na początku seta szczególnie. Jak gramy na wyjeździe, to nie aż taki mocny, ale jak gram u siebie i gdzieś tam na trybunach widzę, że siedzi moja narzeczona albo rodzice, no to jest ten dreszczyk, bo chcę się pokazać jak najlepiej, bo no fajnie coś takiego przeżyć.
1: A kamera stresuje, jeśli wiesz, że to jest nagrywane, że później to będziesz oglądał, czy to już całkowicie, już jak zawsze nagrywacie, to już nie stresuje?
0: Na początku, jak zaczynałem nagrywać, to tak, to miałem stres i się myślałem o tym w trakcie meczu, ale teraz jak już robię to praktycznie co mecz, to nie myślę o tym i staram się dać siebie jak najwięcej na boisku.
1: A jak często trenujecie w stoczniowcu?
0: Trenujemy 4 razy w tygodniu. Oczywiście jak kto może, bo też nie zawsze przez pracę i przez obowiązki inne nie możemy, ale raczej 3 razy w tygodniu to każdy jest i każdy w swoim przeważnie, jak są otwarte siłownie, to w swoich możliwościach chodzi na siłownię, ale też mamy w poniedziałek udostępnioną siłownię na hali Oliwii i też nasz trener, wiedząc, że jest taka sytuacja, że no nie mamy tych siłowni dostępnych, to robi wszystko, żeby nam zapewnić wejście na siłownię, żebyśmy byli w formie, żebyśmy czuli się dobrze na boisku.
1: I potrzebny jest taki trening siłowy pewnie, bo mimo wszystko wydaje się, że w siatkówce no, nic się nie podnosi, tylko ewentualnie do uderzenia jest ta siła, ale czy to się przydaje tak naprawdę na meczu?
0: Na pewno tak. Miałem taki okres, że nie chodziłem na siłownię, że tam gdzieś chowałem się za filarem na siłowni i no nie grałem wtedy najlepiej, a od kiedy zacząłem chodzić na siłownię, traktować to poważnie, to widzę efekty i przede wszystkim nie mam kontuzji. Myślę, że to jest też ważne, że nic nie boli, że można spokojnie się tym bawić.
1: Dobrze, teraz chciałbym ciebie spytać, jak to wygląda z obserwowaniem siatkówki? Czy oglądasz wszystkie mecze plus ligi, czy oglądasz tylko trefla, czy może nie interesujesz się w ogóle siatkówką?
0: Interesuje się bardzo, jak mam możliwość to oglądać, no bo lubię bardzo ten sport. Trefla ze szczególnym sentymentem oglądam, bo jest to nasza tutaj regionalna drużyna.
1: No i gdzieś tam znasz jakichś chłopaków pewnie.
0: Dokładnie.
1: Mniej więcej.
0: I przede wszystkim też, że naprawdę grają fajną siatkówkę, mają dla oka. Myślę, że pan trener Winiarski to naprawdę bardzo ciekawie prowadzi i potrafi styl swój przekazać drużynie i naprawdę widać, że gra trefl, a nie inna drużyna i no oglądam, staram się interesować naprawdę.
1: No i w tym roku bardzo dobrze sobie radzi trefl, jest w czołówce plus ligi.
0: Tak jest, no radzą sobie naprawdę znakomicie, nie mają najwyższego budżetu w lidze, a potrafią zawsze jakoś to zbilansować i ściągnąć takich ciekawych zawodników, że...
1: No właśnie gwiazdy są teraz, nie? Jest pan Mariusz Wlazły, no i Michał Wilniarski jako największa chyba gwiazda jest trenerem. Ja chciałbym ciebie spytać, czy oglądasz tylko plus ligę, czy oglądasz też zagraniczne ligi, czy może Ligę Mistrzów, jak to wygląda w siatkówce?
0: I Ligę Mistrzów, no Ligę Włoską też, chociaż nie zawsze jest na to czas i też nie zawsze te transmisje są tak dobrze zrobione jak z polskiej ligi. Myślę, że właśnie polską ligę też się najciekawiej ogląda, dlatego że porządnie jest to wszystko zrobione przez telewizję.
1: No to właśnie jest ciekawe, bo na przykład w piłce nożnej, do której się ciągle odwołuję, no to jest bardzo dużo osób, które jak już oglądają Ekstraklasę, to nie oglądają czegoś innego, bo po prostu nie chcą wracać później do takiego opłakanego poziomu. A z drugiej strony, jeśli ktoś ogląda Ligę Mistrzów, to nigdy nie powie, że będzie chciał oglądać Ekstraklasę, bo to już zawsze się mówi takie pod Beskidzie z Łęczną 0-0, to bym sobie obejrzał. To już są tacy fanatycy wtedy. No a czy chodzisz na mecze takich regionalnych zespołów tutaj? Czy takie rzeczy się dzieją tutaj gdzieś? Czy jakieś amatorskie może ligi?
0: Jest liga amatorska. Też myślę, że na dosyć porządnym poziomie jak na ligę amatorską. Coraz więcej drużyn się tam zgłasza, coraz więcej osób chce grać, ale nie chodzę jakoś, nie mam kiedy. Jest też Gdańsk, Gdańsk dziewczyny, też tak. Grałem w drugiej lidze. Ale jakoś no, nie zdarza się, żebym się pojawił na tych meczach. No, jedynie na Trefl Gdańsk.
1: No to jest jednak trochę inny poziom taki, takiej piłki siatkowej ekstraklasowej, a na przykład piłka drugiej ligi kobiet, no to jest zupełnie, można powiedzieć, inna dyscyplina, nie?
0: Na no pewno. Tak, chociaż radzą sobie fajnie i też na pewno dają z siebie wszystko, ale też przeważnie dlatego nie chodzimy pewnie, bo gramy w tych samych dniach, my mamy wyjazd, także to też nie sprzyja.
1: A mecze są zazwyczaj weekendowo, czy też w tygodniu się zdarzają?
0: Weekendowo, a jak jest Puchar Polski, to w środę, ale to tylko parę meczy przeważnie w naszym wykonaniu.
1: Dobrze, a teraz jeszcze porozmawiajmy o pieniądzach. Mówiłeś, że u was się nie zarabia, ale zarabia się w innych drużynach w lidze. Tam, nie wiem, czy masz takie przecieki, że jakiego rzędu to są pieniądze? Czy chłopaki się utrzymują gdzieś tam w drugiej lidze, czy w pierwszej lidze z siatkówki, czy dopiero aż na poziomie ekstraklasowym można się utrzymać tylko i wyłącznie z piłki siatkowej?
0: Z tego co wiem, to w pierwszej lidze też można dobrze już zarobić na piłce siatkowej. W drugiej lidze, w takich topowych zespołach, to tak średnio myślę ponad 1000 zł na pewno można dostać, a tak to myślę okolice 1000, poniżej kilkuset złotych to jest, jest taka kwota, którą siatkarze po prostu zarabiają i pewnie pracują jeszcze w innych branżach, żeby to sobie...
1: No tak, a mówisz, druga liga to jest taki najniższy poziom, który można podciągnąć pod profesjonalizm, tak? A dalej jest jeszcze amatorska liga jakaś, trzecia liga, czwarta liga?
0: Jest trzecia liga. U nas, z tego co wiem, nie ma na Pomorzu, ale na południu mi się wydaje, że nawet jest czwarta liga. Mhm. Także to jest więcej tam zespołów, ta siatkówka, jest więcej po prostu tego wszystkiego, drużyn i...
1: Tak, no i na pewno pasjonatów też więcej, jeśli o to chodzi, bo to na pewno na takim poziomie to trzeba być pasjonatem, żeby takie coś prowadzić. No ale takich ludzi najbardziej się lubi w sporcie. Powiedz mi, czy... No bo mówiłeś, że są drużyny Lęborg, Malbork czy coś. To one wtedy gdzie grają? One mają jakąś połączoną pewnie ligę trzecią, tak?
0: Z jakimś... To są drużyny juniorskie.
1: Aha,
0: juniorskie, młodzieżowe, tak.
1: Aha, dobra, rozumiem. Czyli seniorów, ligi seniorskiej na Pomorzu nie ma i jak drużyny, to one już tam gdzieś muszą się przebić do drugiej ligi raczej?
0: Tak, tak. A czy no jakieś parę lat temu był Pruszcz Gdański, był Sopot, ale te drużyny, z tego co się orientuję, właśnie już zakończyły swoją żywotność. I...
1: No pewnie jeśli są takie ligi amatorskie, które już nie są w strukturach związkowych, to znając życie te drużyny tam się zagnieździły
0: tak.
1: I znając życie grają pierwsze skrzypce, jeśli to tak można nazwać. A powiedz mi, czy siatkówka to jest jedyny sport, który oglądasz, czy jesteś pasjonatem sportu i siedzisz przed telewizorami, czy na stadionach, czy na halach i oglądasz wszystko, co się da?
0: Ogólnie na pewno lubię sport, też dzięki studiów na AWF-ie to wiele sportów mnie zaciekawiło, ostatnio choćby koszykówka NBA, też przez znany wszystkim serial ten Ostatni Taniec.
1: Ostatni Taniec, tak. No ja nie oglądałem tego serialu, ale na pewno jeszcze obejrzę jako sportowy fanatyk.
0: I też przez sport do wyboru na pewno koszykówka też mnie gdzieś tam zaciekawiła. Myślę, że piłkę nożną też oglądałem kiedyś więcej, szczególnie kiedy grałem w FIFA, no to tak, się przekładało.
1: To zawsze się tak przekłada, tak.
0: Na pewno skoki, jak każdy Polak, to myślę, że już obowiązkowo. No i gdzieś te sporty, gdzie Polacy osiągają jakieś najwyższe rezultaty. Też staram się, jak jest jakieś wydarzenie w Gdańsku, to też odwiedzić. Tam zawsze mój tata załatwia jakoś bilety, czy kupuje. Mhm. I czy te lekkoatletyczne, halowe na przykład mistrzostwa były.
1: Tak.
0: To też fajnie coś takiego zobaczyć.
1: Były, tak.
0: To
1: parę lat temu.
0: Dokładnie. Fajnie zobaczyć, fajnie poznać też coś innego.
1: W tym roku mamy halowe mistrzostwa Europy też w Polsce, tylko że w Toruniu. O. Nie wiem, czy będzie widownia, czy nie, ale mam nadzieję, że uda mi się przygotować niespodziankę dla fanów Radia SAR, ponieważ gdzieś w perspektywie mam wywiad z pewną lekkoatletyką, która może się pojawi tutaj przed halowymi mistrzostwami Europy, które są w marcu. Czyli tak na miejscu to chodzisz na większe wydarzenia. Nie masz jakiejś swojej drużyny, nie wiem, choćby czy w piłce nożnej, czy w koszykówce, którą odwiedzasz regularnie i kibicujesz, jesteś fanatykiem i bijesz w bęben.
0: Nie, raczej nie. Chociaż raz na meczu Stoczniowca tutaj naszej drugiej ligi byłem w bęben, bo akurat tam czy się nie załapałem do składu, czy miałem kontuzję, to aż odciski miałem przez parę dni. To tak, że
1: po
0: to
1: szkole
0: jest...
1: muzycznej to wypada, nie?
0: Dokładnie.
1: Być tutaj podzirejem. Dobrze, może teraz już tak trochę rozluźnimy atmosferę, już zbliża się godzina 22. Najpierw może skupmy się na takim czymś, czy wy, będąc amatorami siatkówki, chodzicie do McDonalda na fast foody, czy jecie kebaby, bo ja to jestem fanatykiem kebabów, pewnie część osób wie. Czy takie coś wchodzi w grę, czy raczej się prowadzicie poważnie i nie wchodzi takie coś?
0: Myślę, że wchodzi w grę jak najbardziej, oczywiście z miarem. Raz na jakiś czas też trzeba sobie dogodzić. Oczywiście nie przed meczem, bo wtedy ciężko byłoby wyskoczyć, ale jak najbardziej nie mówimy nie kebabom.
1: A jak na przykład wracacie z meczu, to się zatrzymujecie na taki szybki posiłek, czy raczej do restauracji macie coś, czy po prostu kanapki macie ze sobą?
0: Nie, no i oczywiście klub zapewnia nam dwa obiady, także jak jedziemy, to jest obiad raczej taki zdrowy, ale jak wracamy, no
1: to już różnie,
0: to i pizza i...
1: No i dobrze, bo tak naprawdę to wy macie się tym bawić, a nie robić tutaj nie wiadomo jakiej profesjonalnej piłki siatkowej, żeby też trochę od życia wziąć, nie?
0: Dokładnie, trener też dba o właśnie takie fajne rzeczy, że to nie jest zbyt sztywno, tylko kiedy luz, to jest luźno i fajnie i przyjemnie, a kiedy trzeba się spiąć i na poważnie to potraktować, co tak jest.
1: No i teraz temat największy, tabu. Jeśli był mecz taki w Międzyrzeczu, tak? Czy w Międzychodzie?
0: Tak, tak, w Międzyrzeczu.
1: Z Orłem i wygraliście tak spektakularnie, to ile alkoholu się wylało w autobusie?
0: No, oczywiście. Od razu po meczu to tak nie mogliśmy się za dużo spożyć, ponieważ zaraz graliśmy ważne play-offy następną fazę. Ale myślę, że też jesteśmy ludźmi i też jak już jest koniec sezonu, mamy takie spotkanie nasze, zakończenie sezonu, gdzie spotykamy się, dziękujemy sobie za cały sezon i też potrafimy się zabawić i...
1: I co piją siatkarze? Piwo, wódka?
0: No wszystko, co każdy pije, także...
1: Tak. No a po meczu tak normalnie się spotykacie i jak to wygląda? Raczej w szatni się spotykacie, czy gdzieś, no teraz pewnie w szatni, czy gdzieś w jakimś takim ustronnym miejscu, ale jak tak normalnie, to czy do restauracji gdzieś tam chodziliście i analizowaliście mecze, czy...
0: Raczej spotykaliśmy się w jakichś mieszkaniach też, często oczywiście... Trzeba było po meczu wytańczyć w klubie Kwadratowa, tam niektórzy z naszych zawodników byli z tym.
1: Karty VIP.
0: Tak jest.
1: Nasz studencki klub Kwadratowa bardzo wiele historii różnych słyszał.
0: Dokładnie. Oczywiście nikt nie przesadza z alkoholem,
1: no tak,
0: bo
1: tak.
0: Jesteśmy sportowcami. Tak.
1: I możecie wypić więcej. Jak to prawdziwi sportowcy. Dobrze, to my może uderzymy już teraz powoli w tematykę właśnie alkoholową, czy tam, nie wiem, jakoś poświętujemy naszą udaną audycję. Chyba już będziemy się żegnać z Państwem. Mam nadzieję, że nie zanudziliśmy. Wydaje się, że rozmowa bardzo fajnie przebiegła. Dziękuję bardzo, Szymon, że odpowiedziałeś pozytywnie na zaproszenie. No i trzymamy kciuki za Stocznię, żeby awansowała do playoffów, żeby może się udało sprawić chyba niespodziankę i awansować do góry, bo myślę, że to nie jest taki faworyt jakiś do awansu.
0: Tak jest. Bardzo serdecznie zapraszamy na oglądanie transmisji, jak już będzie można na trybuny i bardzo dziękuję za zaproszenie, była to dla mnie przyjemność.
1: Tak, polajkujcie Stoczniowiec na Facebooku. Gdzieś tam się jeszcze też u nas na pewno pojawi audycja do odsłuchania, więc jeśli ktoś będzie chciał zrobić sobie powtórkę, czy odsłuchać po prostu zaprosić jakichś znajomych, żeby posłuchali naszą rozmowę, to zapraszamy serdecznie na platformę Mixcloud. No i do usłyszenia. W przyszłym tygodniu prawdopodobnie audycji nie będzie, ale za dwa tygodnie słyszymy się w audycji sportowej w środę po 20, na pewno 20:30 lub 21. Będziemy o wszystkim informować. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia.
0: Dobranoc.

Więc to nie tak, jak było w książkach. Więc to nie tak, jak na polanie. Kwiaty w zielonej porcelanie.

cisz, by bicie serca usłyszeć. Czy słyszy krzyku porzucone słowa, czy własny sen kołysze. Więc to nie tak, jak było w książkach, więc to nie tak, jak na polanie. Kwiaty w zielonej porcelanie, we włosy

widzę cię. Wśród turystów rynek tonie znów. Ktoś zakrzyknął głośno, błysnął flesz na gołębi twój. Płaszcz zaczepił mnie w wystawowym oknie.

ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: Chciałbym czarnego Rolls Royce'a. I want a black Rolls Royce.
1: I want a black Rolls Royce.
0: Proszę o dwa bilety pierwszej klasy do Honolulu. Two first class tickets.
1: Two first class tickets to Honolulu, please.
2: Szczerze mówiąc.
0: Te brylanty są za małe. Three diamonds are too small.

wodę, szczerze mówiąc. Dobra, szybko, chcę tu drink na drogę, szczerze mówiąc. Lubił nogi, napisz mi na grobie, szczerze mówiąc. Jestem roztargniony, a to wina kobiet, szczerze mówiąc. Znowu po nocy wyścig samym sobą, obudź te myśli, wróć do blogu, w końcu się wyśpi. Może w końcu ona się przyśni. Jestem w domu, wchodzę pod prysznic, spuszczam stąsów, możesz to wykpić. Kostki lodu sączą się w whisky, te demony mnożą się wszystkim, ho. Miewam w głowie dosyć dziwne fobie, szczerze mówiąc. Żartem pił serio, napisz mi na grobie, szczerze mówiąc. Spędzam życie ciągle swe wewnętrzne zwierzę szczując, ale czas najwyższy spuścić je ze

strach od tych dwóch chłopaków. Znowu nocny maraton, nie chcę przestać, kompakt na lato. Ma być ASAP, trochę jak flakon. Na tych wersach w drodze za kasą. Zmiana miejsca, koncert mam w Kato. Większość czerwca chodzę za pracą. Ból mnie nęka, biorę panadol. Chcę platyny z nową dekadą, ha? Nocny rajd, bardzo miła droga, szczerze mówiąc. Ale zapach spalin mało mi smakował, szczerze mówiąc. Jeśli spędzasz swoje życie, własne serce trując, czas najwyższy znaleźć antidotum, szczerze mówiąc. Nie wiem jak ty, mało ludzi.

Marshall.

Jeśli chcesz, to ci opowiem, jak się w Boga pobawiłem. Otóż szliśmy lasem, ja tego człowieka prowadziłem.

piękne i takie mądre miał oczy. Potem tu już te oczy zgasiłem, a on w dół się stoczył. Tył jego głowy wybrałem, tych jego oczu się bałem. A teraz echo w tym lesie szydzi, że ziemia nosić mnie się wstydzi.

ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.